nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę

0: Feta na ulicach Madrytu i spotkanie z rodziną królewską. Hiszpańska reprezentacja świętuje mistrzostwo. W tym tygodniu mija ultimatum w PiS-ie. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. Niektórym politykom puszczają nerwy. Tatry pod znakiem remontu. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania długo tego nie zapomni. Festiwal radości po zdobyciu piłkarskiego trofeum rozlał się na cały kraj. Świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Kilka godzin trwał przejazd autokarów ulicami miasta. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
1: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król Filip VI, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z dwiema już gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie.
2: Hiszpania
0: ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym. Mówił hiszpański król. Dla kraju to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze Hiszpanie zdobyli 16 lat temu, w 2010. To świętująca Hiszpania, a my wracamy do polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiS-u. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniował sam prezes. O szczegółach Michał Brawa.
3: W weekend na Platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasną.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na Platformie X do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tego ugrupowania wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Dziś usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe. To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. Sygnały odezwą się między 7 a 19. O szczegółach Tomasz Widak.
6: W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruch wahadłowy w Tatrach. Ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
0: Prace trwają też na szlaku z Czarnego Ostawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my ruszamy na wtorkowy szlak. Dzień dobry, 4 minuty po 6:00.
10: Witamy, Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: 12 minut po godzinie 6, to poranny program Radia Plus, który powstaje we wtorek, 21 lipca.
1: Papierowy deszczyk z nieba spadł.
0: Nie, nie, on nie jest papierowy.
1: Na papierze było napisane, że będzie i był.
0: Trochę pokropiło rzeczywiście.
1: No tak, 21 lipca dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurencjusz i Wiktor.
0: Wszystkiego dobrego. Krzysztof Jasiński, polski aktor, reżyser teatralny i telewizyjny, obchodzi swoje urodziny.
1: Brytyjski wokalista, muzyk i filantrop Cat Stevens.
0: Beata Rybotycka, a piosenkarka i aktorka.
1: A także piosenkarka i autorka tekstów Anna Wyszkoni. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 po 6.
2: Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi nam o prawdziwej swojej rodzinie.

0: Jeśli ktoś przynależy do prawdziwej rodziny Jezusa, to jest zatroskany o wszystkich, którzy tę rodzinę tworzą. I czasami potrzeba jakiegoś prostego zdania, żeby kogoś pocieszyć, czasami jakiegoś drobnego wsparcia, czasami chwili uwagi. Zadbajmy o to, jeśli utożsamiamy się, jeśli tworzymy prawdziwą rodzinę Jezusa. Nie bądźmy w tej rodzinie jakimiś samotnymi wyspami.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
3: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą, handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
1: Po reklamie.

0: to do it. No właśnie, trzeba być sprawczym, coś robić w życiu ciekawego. Okazuje się, że było coś takiego jak Dzień Nadziei, nie wiem czy wiesz, 12 lipca obchodzone. No i dzieciaków zapytano na całym świecie, co one, że tak powiem, myślą o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i tak dalej, i tak dalej.
1: Kim chcą zostać?
0: No nie do końca. W każdym razie 97% z nich wierzy, że może zmienić świat na lepsze.
1: Cudnie.
0: No właśnie, to powinniśmy pielęgnować w nich te poczucie i jak najbardziej pomagać w tym, żeby byli sprawczy w swoim życiu. 2/3 z nadzieją patrzy w przyszłość. Młodzi wskazują konkretne kierunki zmian, które chcieliby przeprowadzić. Ochrona przyrody, większa życzliwość, równe traktowanie ludzi oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ładnie.
1: Ładnie, ale pięknie. 97% zmienia świat na lepsze, to co te 3%? Ja wiem.
0: Te 3% nie wierzy, ale też potrafi.
1: A myślałem, że to tacy zawsze, co krnąbrni, jeden podłoży komuś nogę, drugi da kuksańca, albo cukierka ukradnie.
0: Miejmy nadzieję, że nie to mieli na myśli. 26,5 minuty po 6 w Radiu Plus.

0: Ale a propos tego to doit, to bohater jednego z moich ulubionych filmów, Buena Vista Social Club, mówił actividad, czyli robimy, pracujemy, ruszamy się za 2 minuty w 6:30.
1: I to są hasła na dzisiejszy dzień.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
5: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
6: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Baczynie.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 10. noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Wakaty w szkołach czekają. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół złożyli blisko 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak wynika z danych, które kuratoria oświaty przekazały dziennikowi Gazecie Prawnej. Najwięcej wakatów czeka na Mazowszu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Teraz z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku, jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
2: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Gorzowa i okolic. Będzie więcej pieniędzy na remonty i budowę dróg w lubuskich gminach. Do samorządów trafi ponad 88 milionów złotych, a to o 1 milion złotych więcej niż przeznaczono na ten cel w tym roku. Pieniądze trafią do lubuskich gmin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niebawem rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji tego programu, informuje w mediach społecznościowych wojewoda lubuski Marek Cebula. Od początku istnienia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Lubuskiem wyremontowano lub wybudowano drogi za prawie 900 milionów złotych. Gorzowski Klub Sportowy Admira otrzymał 20 tysięcy złotych na rozwój bazy sportowej. Pieniądze na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
3: Pieniążki, które udało nam się pozyskać, bardzo nam wzmocnią bazę treningową, gdyż przybywa nam zawodników. Będziemy mogli za te pieniążki rozbudować salę ergometrów. 5 zawodników będzie mogło z tego dodatkowo korzystać w tym samym czasie.
2: Mówił prezes Klubu Sportowego Admira Gorzów Tomasz Maciejewski. Dofinansowanie udało się pozyskać w ramach programu Lubuska Baza Sportowa.
4: Sponsorem programu jest firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
2: A dziś w naszym regionie zobaczymy trochę słońca, trochę chmur, padać nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21 stopni.
4: Sponsorem programu była firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: No i doskręcamy się za 26 minut, 7.
7: Potem się poskręcamy wieczorem. Dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Mam nadzieję, że naoliwimy jeszcze się. Tomek Waloszczyk.
7: No dobrze, a czy myśli Tomek od samego rana?
6: Masz ochotę na tuńczyka?
7: Ja zawsze.
6: To będzie go w nadmiarze za kilka minut.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Czy miłośnicy pasty z tuńczyka, sałatki albo ryby na pizzy w ogóle zdają sobie sprawę, jakie duże to zwierzę? Natychmiast po powrocie z wakacji pani poseł Izabela Bodnar powinna złożyć wniosek o zmianę nazwy tej ryby. To nie jakiś mały, zdrobniały tuńczyk, tylko jak w angielskim wielka tuna, osiągająca do 800 kg. A skąd to wiem? Ano ze zdjęcia pani poseł, na którym wyłożyła się w łodzi obok dwóch złowionych egzemplarzy, na jednym trzymając nogi, i wybuchła awantura. Na co padła odpowiedź, że hipokrytą ten, kto krytykuje, a pewnie nieraz wjadł sushi. No i pomyślałem najpierw, że jak ktoś chce być odważny, chce prawdziwego mięsa i zdjęcia z rzeźni, no to niech idzie do PiSu, bo tam na taką się zanosi. Ale potem przypomniałem sobie, że tam są albo harcerze, ci pewnie chodzą na grzyby, albo maszlarze, oni tylko mleko przetwarzają. A pani poseł niech lepiej wróci do polityki i się przyzna, czy chce ludziom dać tuńczyka czy wędkę.
0: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
5: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: wreszcie coś pozytywnego. Słońce przynosisz mi. You bring on the sun, London beat na antenie Radia Plus.
1: Przepraszam, jeśli chodzi o Londonowanie, to o księżycu będzie teraz, nie o słońcu. Jeżeli ktoś ma problemy, żeby postawić nogę na ziemi o poranku, wstać z łóżka, to niech sobie przypomni faceta, który nogę na księżycu postawił.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 21 lipca 1943 roku powstał drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na powierzchni Księżyca. 22 lipca w roku 1619 zmarł Wawrzyniec, który urodził się dokładnie 60 lat wcześniej w Brindisi w południowych Włoszech, stąd jego przydomek. Juliusz Cezary Russo, tak brzmiało jego świeckie imię, już jako brat Wawrzyniec zakładał klasztory w Pradze, Wiedniu i Gracu. W czasie wojny Węgrów z Turkami dał dowód męstwa i z krzyżem w ręku poprowadził wojsko do zwycięstwa pod Białogrodem. Został potem przełożonym generalnym zakonu kapucynów i pieszo obchodził Europę, wizytując klasztory. W czasie tych wędrówek nie tracił czasu, znał podobno na pamięć całą Biblię, z namaszczeniem też celebrował Eucharystię, o której mówił, że jest jego niebem na ziemi. Papież wysłał go z misją do Czech, gdzie trzeba było odpierać teologiczne ataki protestantów i husytów. Kiedy Wawrzyniec postanowił wreszcie odpocząć i uporządkować 15 tomów notatek, które w życiu zapisał, mieszkańcy Neapolu poprosili go jeszcze o mediację w sprawie zbyt wysokich podatków. Niedługo później, w czasie kolejnej dyplomatycznej misji do Lizbony, zmarł, a większość jego pism wydano drukiem dopiero w XX wieku, kiedy został ogłoszony doktorem Kościoła.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Seweryn Grajewski, Uciekaj moje serce w Radio Plus. Za dwie minuty będzie siódma, więc czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Ale zanim wiadomości, to wyganiamy was na dwór. Ruszylibyście się trochę sprzed tych komputerów i telefonów. Trzepak, proszę bardzo. Jak nazwa wskazuje, to prywatno-publiczne miejsce spotkań, akrobacji artystycznych i planowania podboju świata.
0: Tak, tak było.
1: Taki mem na dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Napiszcie coś o tym.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Nawet ponad 7 zł za litr benzyny sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na kieszeniach kierowców. Mówił o aferze w szpitalu południowym, teraz sam może mieć kłopoty. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego. Mała czarna dobra na serce, przekonują amerykańscy naukowcy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał Michał Rawa.
2: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
3: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
2: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
4: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
2: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
2: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Zwrot w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
6: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Ministrowie wysłuchają dziś informacji minister zdrowia na temat pakietu zmian. W konsultacjach są projekty 4 rozporządzeń. Tego oczekiwał pod groźbą decyzji personalnych premier Tusk, a to po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenia dotyczą m.in. jawności umów i limitu zarobków lekarzy na kontraktach. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. 56-latek odpowie za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tak zwanej innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą 2 osób, ale śledczy sprawdzają, czy są też inni poszkodowani.
7: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy weryfikują też, czy żona, która prowadziła z 56-latkiem rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robi jej mąż.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
8: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. A jaka pogoda dziś, sprawdźmy już teraz.
9: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Dziś na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur, padać nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21-22 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
11: Jesteśmy z wami do 9 i polecamy się. I Przeboje z nutą nostalgii też polecamy. I niektórzy już suną na parkiet oczami wyobraźni. Abba, gimi, gimi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
12: Daleka ta wyobraźnia. Tomek Waloszczyk.
11: No popatrz na siebie tutaj. Justa tańczy jak marzenie.
12: Szalona,
11: jak
12: się.

0: 14 po godzinie 7 zakładamy wygodne buty takie do chodzenia po górach też między innymi.
1: Akurat mam na nogach, gdzie mam iść?
0: Trekkingowe. No to najpierw zaczynasz na Półwyspie Helskim, później idziesz przez polskie wybrzeże, skręcasz w Niemczech w dół, na południe Austria, Szwajcaria, Słowenia i Włochy.
1: Oj, to kawał drogi.
0: To jest nowy szlak turystyczny Wolf Trail, który pojawił się na mapie, liczy 3,5 tysiąca kilometrów.

0: że to jedna z najdłuższych nowych tras długodystansowych ma zachęcić na starym kontynencie. Mm-hmm. Ma zachęcić turystów do odkrywania mniej uczęszczanych regionów Europy. Jak to mniej uczęszczanych? Jak oni mówią polskim wybrzeżem całym iść od Helsinek do Świnoujścia. Nie od Helsinek, od Helu. Od Helu do Świnoujścia.
1: Ale przepraszam cię bardzo. No przecież
0: nie uczęszczany, przecież tam wszyscy na te gofry jeżdżą.
1: Nie, no jak idziesz tą taką dróżką przez las, to tam mało kogo spotkasz czasem. Naprawdę.
0: Tak,
1: to są fajne rejony. Grzyba można znaleźć na przykład.
0: No, można.
1: W paprocie, mech i tak dalej, i tak dalej. Sama przyjemność obcowania z przyrodą.
0: No to ruszamy w drogę. Ktoś ma zdrowe nogi i zdrowe podejście do wypoczynku takiego aktywnego, to może z Wolf Trail skorzystać.
1: Także polecamy. Za chwilę Ricky Poveri w Radiu Plus, a także Stanisław Sojka i Tolerant.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
1: Po reklamie.

0: 26 minut po godzinie 7 poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Człowiek idzie coś zjeść, no i trzeba zostawić napiwek.
1: No trzeba, nie trzeba, to zależy. Są kraje, gdzie w ogóle...
0: W Stanach i Kanadzie to absolutnie.
1: No tak.
0: 15-20% no trzeba dać.
1: Niektórzy też wliczają napiwek w cennik.
0: A od razu
1: cennik,
0: w ten,
1: tak.
0: Tak, to też tak bywa. Ale są takie miejsca, gdzie nie bardzo. Na przykład Singapur, Nowa Zelandia, Skandynawia. Australia podobno też, chociaż ja...
1: Że nie zostawiasz sobie napiwku, tak?
0: Że nie są oczekiwane. Bo oni tam dobrze zarabiają, to już nie trzeba dawać.
1: Co kraj podobno to obyczaj, trzeba przeczytać, tak, żeby gdzieś nie było śmiertelnej obrazy. Ja pamiętam, no w kraju, w którym ty też bywasz czasem, tam się dawało taki bakszysz mały.
0: No,
1: a to drobiazgi,
0: dawać,
1: no. Ale jak nie dałem raz, a drugi raz nie dałem, to pan się śmiertelnie obraził. Przestał te ręczniki, figurki z ręczników robić i w ogóle nas mijał jak powietrze.
0: A, no właśnie, no. Jednak czekał.
1: No, czekał. Tam taki obyczaj jest.
0: Obyczaj i obyczajem, ale też tam słabo zarabiają, więc...
1: To prawda.
0: Jak się nie da tego napiwku, to oni tam cienko przędą.
1: No, to prawda.
0: Nie wsadaka, o Karol już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po godzinie 7 w Radiu Plus.

0: co, na trzepak?
1: Tak, okazuje się, że te trzepaki tak nie wyginęły całkiem. Izabela napisała, trzepak mam, takiej ściany nie, no bo ściana jest jeszcze ładna za tym trzepakiem. W ciągłym użyciu ten trzepak, ale dziś nie trzepak zwykle, tylko szczota i szorowanie płytek w kuchni, ale najpierw zrobię kopytka. Nudy nie będzie.
0: Oj nie, kopytka nie. Aneta, przepraszam, napisała, u mnie na podwórku były dwa, wysoki i niski. Na tym niższym to się wyczyniało akrobację, a na wysoki się wspinało, żeby mieć widok, jak w gnieździe na statku. Miło powspominać, no właśnie.
1: A gdzie było. Dywany tutaj w tym wpisie w ogóle nie ma?
0: A dywany w ogóle do niczego niepotrzebne, chyba że latające.
1: Za minutę w pół do ósmej przenosimy się w czasie do wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Woseba.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, jeszcze dziś ruch pociągów do Krynicy Zdroju ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek Piwniczna Zdrój-Muszyna. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton w uzasadnieniu tej decyzji przekonuje, że odstawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, to m.in. wina, kije hokejowe, a nawet cement. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej z drugim największym partnerem USA. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszu. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
1: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grozią 3 lata więzienia.
2: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się pracy personelu na szpitalnym oddziale ratunkowym w Gorzowie. Z analiz wynika, że są takie przypadki, w których lekarze udzielali świadczeń przez 32 do nawet 73 godzin bez przerwy. NIK wskazuje jednak, że podobne sytuacje są w wielu innych placówkach w Polsce, a to ze względu na braki kadrowe. Kontrolerzy wzięli też pod lupę szpital w Sulęcinie i tutaj jeden z medyków dyżurował przez 144 godziny, co daje równowagę 6 dób pracy bez przerwy. Kontrola NIK-u dotyczyła okresu od stycznia 2023 roku do września 2025 roku. Most w Gościmcu łączący Zwierzyn z Goszczanowem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 został oficjalnie otwarty. To była ważna inwestycja, zauważa wojewoda lubuski Marek Cebula.
3: W województwie lubuskim, gdzie mamy ponad 500 jezior i wiele cieków wodnych, bo to nie tylko Odra i Warta, ale właśnie między innymi też Noteć, mamy wiele problemów związanych z przemieszczaniem się pomiędzy dwoma brzegami. Często ta infrastruktura wymagała dzisiaj zaangażowania pokaźnych środków.
2: Most ma ponad 162 metry długości, a kosztował ponad 44 miliony złotych. Pogoda.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Od rana w Gorzowie jest zachmurzenie duże. Dziś możemy liczyć na niewielkie chwile ze słońcem. Maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: A my przypominamy, że będzie też pytanie przed śniadaniem i będą ręczniki wakacyjne do zdobycia w naszym konkursie.
7: Tak jest. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Bahama Mama, Classic New One, Never Never Comes, a my do 9:00 się polecamy i zapraszamy. Kasia Kozimor.
6: Tomek Walaszczyk.

0: a mama na Bahamach, no nieźle jej.
1: Nie, na Bahamach można bliżej jechać, na przykład do Hiszpanii. Można? Ale uwaga, trzęsienia ziemi występują.
0: Ostatnio podobno w Chorwacji gdzieś słyszałem, tak?
1: W Chorwacji to może tam parę dni wcześniej, ale w Hiszpanii w niedzielę. Ziemia zatrzęsła się aż 3 razy. Pierwszy raz po golu Ferrana Torresa.
0: No nie ma.
1: Drugi raz po golu, którego VAR ostatecznie nie uznał. No i na koniec meczu, gdy był gwizdek końcowy, 3. raz się ziemia zatrzęsła. To dlatego, że ludzie skakali, miliony ludzi wyskoczyło do góry, świętowało.
0: Aż sejsmografy się obudziły?
1: Tak, sejsmografy dokładnie pokazały, w których momentach Hiszpania się cieszyła ze zdobycia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dajcie spokój, wariactwo zupełne.
1: No jak wariactwo? Ja słyszałem od znajomych tam, którzy mają znajomych, że jak oglądają jakieś mecze, a ktoś tam mieszka w domu z basenem, tam jednak troszkę więcej w tej Hiszpanii domów
0: robią
1: z basenem. Nie fale, oni jak gola strzeli ich ulubiona drużyna, wskakują do tego basenu prosto, w ubraniach tam.
0: Tak, czy to
1: oni potrafią świętować.
0: No dokładnie tak. Mi się tylko pan przypomniał, co kiedyś telewizor wyrzucił przez okno, ale to myśmy chyba z Hiszpanią wtedy grali, czy coś, i przegraliśmy.
1: No tak, ale to akurat odwrotna historia. No,
0: zupełnie.
1: On nie świętował.
0: Nie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Tina Turner. Będzie
1: wyrzucił
0: kombi.
1: Telewizor i teraz słucha radia.
0: O,
1: bardzo
0: właśnie.
1: Dobrze.
0: I bardzo słusznie, bo pytanie przed śniadaniem będzie za kilka chwil na naszej antenie.
2: Radio Plus Gorzów. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

0: kombi, kochać cię za późno. O, widzę, że nucisz bardzo dobrze. To znak, że masz dobry humor. Od rana mam dobry humor.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Bo w moim przypadku to nie za późno było. Dobrze, to teraz pytanie przed śniadaniem. Właśnie ręczniki mamy dla was, a na naszym profilu facebookowym Trzepak dzisiaj. Miejsce spotkań, zabaw rozmaitych, no i po prostu życie towarzyskie tam kwitło. Poza czasem przedświątecznym, bo jednak tam chodził ktoś trzepać te dywany, prawda?
0: Tak było.
2: A my pytamy was, czy mieliście w dzieciństwie, w młodości jakieś inne miejsce, miejsce spotkań, jakieś takie, gdzie się umawialiście?
0: Jakaś ławeczka może? Nie, ławeczka to banalna, ale może mieliście jakieś takie bardziej.
2: Albo skrzynka transformatorowa.
0: Tak?
2: No nie wiem, tam gdzieś obok.
0: Na piasek też były takie skrzynki, fajnie się na nich siedziało.
2: No, tak.
0: No dobrze, to napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Czekamy na SMS-y, po 8 porozmawiamy sobie osobiście na antenie, a teraz jeszcze przed 8 Albert Hammond.
0: Hotel, nie hotel, ale też Kalifornia. No dobrze, tylko że tam, gdzie nie pada. Dobra. No to lecimy. I nucimy oczywiście, że tak, bo to jest piosenka, która łatwo wpada w ucho w ten sposób.

0: Piotr napisał, że drugim miejscem poza Trzepakiem był Magiel, czyli miejscowa agencja prasowa zawiadamiająca okolice o różnych wydarzeniach, w tym ustaleniach na Trzepaku, o ile uczestnik poinformował swoją mamę. No tak, bo Magiel to jest wersja dla dorosłych, takie miejsce spotkań.
1: Tak, pamiętam, nosiło się taki zawitek.
0: Zwitek, tak, różnych pościeli, tak. Ale gdyby ktoś z młodszych słuchaczy nie bardzo pamiętał, to chyba nadal mówi się jak w maglu.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Z tym, że teraz, że tak powiem, zamiast do magla chodzi się do fryzjera. Tam też czasami można się nagadać do woli i nasłuchać.
0: Albo do dentysty, ale tam tylko nasłuchać.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo moja mnie zawsze o coś pyta, a ja nie mogę odpowiedzieć.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Grożą nam rosyjskie prowokacje, alarmuje Ministerstwo Obrony i o tym będzie na dzisiejszym Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Wakaty czekają, jest praca dla nauczycieli, tylko chętnych brak. O trudnej sytuacji kadrowej w oświacie za chwilę. Groźny atak dzika w Warszawie. Zwierzę ugryzło mężczyznę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja może prowokować, ostrzega szef MON-u. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Jak realne jest to zagrożenie, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Posiedzenie komitetu powinno się właśnie rozpoczynać. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców i nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
5: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
6: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Bytański z bydgoskiego sanepidu. Salmonelle wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa troje dzieci i jedna osoba dorosła. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala, a służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeden grosz za 1 kilometr jazdy trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
7: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorz z Republiki Środkowoafrykańskiej.
8: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depot jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
7: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: A informowała o tym Aneta Paszko. Już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
9: A niebo nad naszym regionem przykryte jest chmurami. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy w okolicach 22 stopni, a wiatr będzie wiał głównie z kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Jesteśmy z wami od samego rana, 6 minut już po 8.
12: Dzień dobry, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszcz.
12: Za chwilę Kaoma, Lambada.
11: Ale wcześniej Freddie Mercury.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem. Wracamy do czasów młodości, kiedy się spotykało w różnych umówionych miejscach, czasem tajemniczych. Tomek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
3: Tomku. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No właśnie, jak nie trzepak, to co?
3: No, na przykład strych.
1: O właśnie, bo chciałem powiedzieć, strzepak to nie było za bardzo tajemnicze, bo wszyscy widzieli z okna.
2: Ale taki strych to fajna rzecz, tylko nie każdy miał strych. No i co na tym strychu?
3: No, co to się działo na tym, co... O Jezu, lata świetnie, słuchajcie, w Krakowie mieszkałem, bo teraz jestem w Gdańsku.
2: Aha.
3: Było to w 10-piętrowym wieżowcu, niczym w Alternatywa 4 i tam się różne rzeczy działy.
2: Czekaj, w 10-piętrowcu nie było strychu, tylko była pralnia albo suszarnia.
3: No to myśmy tak zamienili właśnie z koleżanką na taką pralnię, suszarnię, na taką kawiarnię mini.
1: Kawiarnię?
3: O! Spotykali, no.
1: Aha.
2: Ekstra.
3: Taka posiadówka na siadówka, wiecie.
1: A to, no, rozumiem. A to był taki klub zamknięty, że tylko ci, co wiedzieli, to mogli?
3: No właśnie, tak, mhm. Tak, dokładnie. No. Ale stamtąd się roztaczała panorama na nasze osiedle w Krakowie, więc to po prostu były boskie tematy, rozmowy.
2: Dobra, ale papierosów nie paliliście, mam nadzieję.
3: Nie wypada. Jeszcze w czasach młodzieńczych.
1: Poza tym, jak się ubrania suszyły, to jakie papierochy?
2: No
1: tam,
2: właśnie.
3: No właśnie. Tam było kameralnie, kulturalnie.
2: Dobrze, Tomku, zasłużyłeś na ręcznik. Wyślemy.
3: Dziękuję wam bardzo.
2: A skoro w Gdańsku, to masz czas się kąpać, czy nie bardzo pogoda w tym roku?
3: Słuchajcie, jest taka pogoda barowa. Właśnie jak wstałem, jak otworzyłem oczy, to po prostu leało tak, że myślałem, że oszaleję. Teraz jest chwila przejaśnień, ale zimno. Ale w sobotę weekend i Jarmark Dominikański.
2: O, no to będą atrakcje. Dobrze. Absolutnie.
1: I pamiętaj,
3: zapraszam wszystkich.
1: Żadna pogoda barowa, pogoda strychowa.
3: Tak, dokładnie. Miłego dnia wam wszystkim, Kasiu, Tomku też właśnie.
2: Dziękujemy.
3: I gdzieś tam się musimy spotkać. W końcu.
2: Koniecznie. Tak, najlepiej Tomasz... w Warszawie.

0: myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej...

0: www.mediaexpert.pl. Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Samba de Janeiro, tam takie gołe latają prawie, że no, no mało na sobie mają oprócz tych piór.
1: A ja wiem, dlaczego pijesz.
0: Czasem.
1: Wiem, dlaczego pijesz, dlatego, że ludzie coraz częściej wyłażą goli na ulicę.
0: No właśnie, ostatnio dwie panie w samym stroju spacerowały, tylko nie wiem, czy to w Polsce
1: w bikini,
0: było.
1: Tak?
0: W bikini, no. po ulicy.
1: Tak? Ale ja właśnie widziałem, że w Polsce ten problem jest. No. I jeszcze w resortach, znaczy w kurortach, to gdzieś tam, no nie fajnie, jak ktoś na ulicę tak wyjdzie, bo na plaży to pasuje.
0: A do restauracji z takim gołym...
1: Tak, ale zobaczyłem zdjęcie faceta w sklepie takim popularnym, no. Ten, który w jakichś takich... Ja nie wiem, w slipach, ale ledwo co one były tam widoczne, przyszedł z brzucholem. No jak to w sklepie, tak?
0: Nie wolno. No. Jedna pani, a to już niemiecka influencerka, wszyscy ją znają prawie, dostała ostatnio zakaz latania Lufthansą, ponieważ też tak się ubrała, że pani... Ci, którzy chcieli ją wpuścić, znaczy nie chcieli wpuścić, nie wpuścili na pokład, powiedzieli, pani jest nieubrana. No i w związku z tym jej nie wpuścili. Ale ta sama influencerka dostała ostatnio zakaz do chodzenia do sieci pewnych siłowni, ponieważ blokowała innym lustra.
1: Jak to?
0: No cały czas robiła sobie zdjęcie.
1: A, no tak.
0: Inni nie mieli dostępu i się wszyscy zdenerwowali. Poza tym powiedzieli, że ona ma iloraz IQ 10. I nie, się to w ogóle nie da
1: dodać. Poczekaj, nie, no to każdy może mieć swoje IQ, jakie chce, to już się nie czepiajmy. Natomiast ta pani w samych zakazach żyje. No, tu nie może, tam nie może.
0: Ale jest
1: jedna metoda i w sklepie, i zwłaszcza w samolocie.
0: Odebrać jej telefon.
1: Nie, klimę włączasz, to się zaraz poubierają.
0: No to szup. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i prognoza pogody.

0: Pod moim blokiem, napisała Ela, jest trzepak, ale prawie nikt z niego nie korzysta. Dzieci nie ma, na podłogach brak dywanów, a jeżeli są, to odkurzacze robią roboty. No takie czasy.
1: No wszystko się zmieniło, to prawda.
0: No, ale są wyjątki, Kasia do nich należy. Mój tata jak widzi tenis w telewizji, to mówi, że trzepaki idą.
1: No co ty?
0: Machają tymi...
1: No machają!
0: Tymi do trzepania.
1: Dobre, za chwilę na naszej antenie, 29 minut po godzinie 8, najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Korty zalane, na basen muszę chodzić, no ale ruch jest i to najważniejsze.
2: Radio Plus Gorzów. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
8: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, krajowa 10 zablokowana przez ciężarówkę, pojazd wypadł z trasy i częściowo się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek w kierunku Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem przywrócono już ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do Popradu. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, muszą sobie poradzić z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Ochus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce.
9: Czas teraz na wiadomości z Gorzowa i okolicy. Kamil Lewera, zapraszam. A zaczynamy od tragedii w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie. Nie żyje 31-latka, która wcześniej została zatrzymana przez policję. Kobieta została zatrzymana na podstawie sądowego nakazu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności. Zachowywała się spokojnie i nie zgłaszała zastrzeżeń. Przed godziną 20 mundurowi zauważyli, że kobieta nie wykazuje oznak życia. Natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowano do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niestety, ale bez skutku. Prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zajmuje się też zachowaniem policjantki, która w trakcie reanimacji zrobiła zdjęcie i udostępniła je w komunikatorze internetowym. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 31-latki. To będzie pomaganie przez bieganie, a każdy pokonany metr będzie miał ogromne znaczenie. 12 września na Gorzowskim Stadionie Lekkoatletycznym odbędzie się bieg charytatywny. Za każde 400 metrów sponsor główny biegu przekaże 10 zł na cel charytatywny, mówi wiceprezydent Gorzowa Izabela Piotrowicz.
10: Zapraszam serdecznie mieszkańców Gorzowa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym biegu. Jak co roku biegniemy dla dzieci i młodzieży, dla zdrowia psychicznego.
9: Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
9: 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy, a w południe na barometrach zobaczymy 1020 hektopaskali.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
0: Dzień dobry, to już prawie południe. Też jak ktoś wstaje o 6, to tak
1: prawie
0: może powiedzieć.
1: No, dobra. Za oknem 14 stopni, ciemno.
0: Ja nie mówię o południu Europy.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Pet Shop Boys Suburbia, teraz Barbara Streisand i od razu się robi mięciutko, cieplutko i przyjemniutko.
0: A wytłumaczy się z tą godziną, proszę, za 26.09, żeby ktoś nie pomyślał, że tak czas zleciał.
1: Do 9 z wami Kasia
0: i Tomek.

0: 15 sierpnia to jest ta data, którą sobie w kalendarzu wiele osób zapisało jeszcze rok czy dwa lata temu, albo kilka lat temu, bo to jest to obliczone z dużym wyprzedzeniem. Będzie całkowite zaćmienie słońca
1: znowu
0: w Europie.
1: Trzeba będzie pojechać gdzieś. No, będzie. Podobno już nie ma miejsc w tych miejscach, znaczy do spania większość już
0: tak,
1: zarezerwowana.
0: No. Wyobraź sobie, że w północnej Hiszpanii rezerwacje podskoczyły w górę o 1050%, czyli jak tam przyjeżdża ileś osób na wakacje, to teraz 10 razy więcej się napchało tam.
1: To weźcie sobie kanapki, bo będzie kolejka do tratorii, czy tam jak, co tam w Hiszpanii
0: jest. To tak, to jest. Pewnie ceny są takie, że i tak z kanapkami trzeba. Ale wyobrażasz sobie jaki romantyczny widok. Ty masz kanapkę, tutaj termosik, a tu no wszystko tak, nagle się ciemne robi w środku dnia.
1: No dobrze, ale pełno głów naokoło, bo przecież każdy będzie chciał zobaczyć.
0: To co ci, że głowy jak ciemno będzie?
1: No tak, wiesz co, no fajnie, no bo rzeczywiście, no zobaczyć coś takiego na własne oczy i przeżyć, to coś niesamowitego, na pewno.
0: Niestety w Polsce będzie tylko częściowe zaćmienie, rozpocznie się o 19.18, maksimum 19.56.
1: Znowu słabo będzie widać.
0: Zakrycie 64% słońca będzie przykryte.
1: A to już chyba pamiętam, bywały takie.
0: Ja kiedyś pamiętam zaćmienie, był przepiękny, upalny dzień, bez chmurki małej i nagle jakoś tak się szaro zrobiło troszkę. Niby było widno, niby słońce, ale jakiś odcień
1: ale
0: zmienił.
1: Tak, inaczej.
0: To tak jak w moim telewizorze, jak teraz mam. Coś się zepsuło, jak przy zgaszonym świetle oglądam, to mi on się automatycznie przyciemnia.
1: Tak.
0: To tak wtedy było z tym zaćmieniem.
1: Taki czujnik jest, mogę ci powiedzieć, co to jest.
0: No ale ten czujnik coś źle czuje, bo...
1: A to zaklej.
0: No.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Whitney Houston. Będzie też Albano i Romina Power. Cisara. 12 sierpnia mówisz?
0: Tak, 12 sierpnia. Jeżeli ktoś chce jeszcze pojechać, no to przypominamy, że to ostatni moment.
1: Pewnie będziemy w pracy.
0: A to wieczorem będzie.
1: Środa. Środek tak. Tygodnia. Nie, to czekaj, w lipcu jestem. Nie, w lipcu jestem, w sierpniu. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Z nami zawsze świeci słońce.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Po reklamie.

0: Zamykamy temat trzepaka na naszym profilu facebookowym. Teresa napisała: dzień dobry. Oj, były akrobacje. Szkoda, że PESEL nie pozwala na powtórki.
1: No właśnie, PESEL już nie pozwala, bo nie wypada po prostu wjeżdżać tak nogami.
0: Nie, to nie o to chodzi.
1: Publicznie.
0: Chodzi o to, że wypaść może coś. Jak człowiek się tam obróci. Obecna młodzież nawet dywanu nie potrafi na trzepanku wytrzepać, a niektórzy nawet nie wiedzą, do czego taki trzepak służy.
1: No,
0: dla sprostowania nie wszyscy, ale większość nie ma pojęcia.
1: Teraz mamy
0: wykładziny
1: albo panele podłogowe i kto by tam dywany
0: targał. A często jest tak, że jak już dywan gdzieś się zawozi, to do pralni specjalistycznej,
1: by
0: pianą, chemią tamten, a nie żeby wytrzepać.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Agnieszka Morawska, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy się jutro. Przylecimy do Was samego rana. Do usłyszenia.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
10: Jak uleczyć polską służbę zdrowia? O tym będzie na dzisiejszym posiedzeniu rządu. 12 osób z zarzutami. Powiemy też o rozbitym przez CBŚP rodzinnym gangu przemytników. Zajrzymy też do Zakopanego. Miasto ma problem z hulajnogami. Zdaniem mieszkańców, użytkownicy zostawiają je gdzie popadnie. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
11: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
12: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
11: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez minister mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 12 osób z zarzutami CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jej czele stał mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. A ta przemycała znaczne ilości środków odurzających z Hiszpanii do Polski, skąd trafiały głównie do województw śląskiego i małopolskiego. Potem były rozprowadzane wśród kolejnych odbiorców. Zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
13: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
10: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
14: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
15: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
14: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
10: A jak przekazał premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Na koniec Zakopane, które ma problem z elektrycznymi hulajnogami. Jak mówią mieszkańcy, są one pozostawiane w różnych miejscach, poza tymi wyznaczonymi. Zdaniem urzędników wszystko jest w porządku, jeśli hulajnogi nie blokują przejścia lub przejazdu.
16: Rano są w miarę ładnie ułożone w punktach, gdzie mają być, natomiast później wieczorem porozrzucane, każdy zostawia gdzie chce te hulajnogi.
17: Nawet pod moją bramą stały, na chodniku. Miały być punkty wyznaczone, nie? Na te, gdzie powinny być oddawane, byle gdzie są pozostawiane.
18: Są obszary, gdzie są miejsca wyznaczone, natomiast w innych miejscach można również zostawiać, pod warunkiem, że jest na skraju chodnika i nie blokuje przejścia. No nie jest miasto w stanie na pewno wyznaczyć co kilkadziesiąt metrów parkingu dla hulajnóg.
10: Dodaje Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. W mieście według urzędu miasta jest około 100 hulajnóg wynajmowanych przez jedną firmę. W razie problemów z parkowaniem mieszkańcy mogą to zgłaszać Straży Miejskiej.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
19: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hungry Eyes i Eric Carmen na początek tej godziny.

0: Robert Gawliński o sobie samym w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9 teraz na zegarze. A ja będę dziś prosić, abyście słodzili sobie samym i sobie wszystkim, żeby było przyjemniej. I no właśnie, musimy sobie troszeczkę ten jesienny, letni dzień osłodzić, więc będzie o słodyczach. A jakich, o tym za chwilę.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

No and me, no and you, ja, Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut pozostało do 10. 21 dzień lipca w kalendarzu. I to jest dzień między innymi smaków i smaczków w Belgii, ale także między innymi dzień takiego szybkiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj mieliśmy w Polsce dzień zupy owocowej, dzień lizaków międzynarodowy, a jutro dzień smaków i smaczków Mazowsza, ale także dzień wuzetki. Wszystko tak kręci się wokół tych słodyczy, bo jeżeli patrzymy na dzisiaj, to takim deserem z Belgii mogą być gofry. A jeśli chodzi o wuzetkę, kawa, wuzetka, zestaw obowiązkowy. Przenieśmy się właśnie na te polskie desery, smaki i smaki słodkie po prostu, więc pytam was, co u was w waszym regionie jest takim obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o spróbowanie i wizytę w cukierni lub też w piekarni. Czy to właśnie tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, chociaż teoretycznie tylko w okolicach 11 listopada, ale są takie sklepy, w których przez cały rok rogale świętomarcińskie można kupić i zjeść z przyjemnością lub też nie, jeżeli ktoś nie lubi. Pytam dziś o te słodycze z waszego najbliższego zakątka, z waszego regionu. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Kancelaria zabiorę cię właśnie tam, teraz.

Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, 15 minut zostało do 10. Pytam dziś o słodycze z waszego regionu, o ciasta, ciasteczka być może i kluski, które są też przygotowywane na słodko, albo placki, racuchy, bo już wspomniane zostały kaszubskie ruchanki. A jeśli chodzi o, no właśnie, bo trochę jeżeli sobie tak tych słodyczami osłodzimy się za bardzo, to potem trzeba się poruszać, albo możemy też emocje wywoływać również patrząc na to, jak ruszają się inni. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mundialu i świętowania hiszpańskich kibiców właśnie tego zwycięstwa w Mundialu. Świętowali tak bardzo, że aż 3 razy ziemia zadrżała i to wszystko wykryły sejsmografy. Najwięcej, najbardziej to oczywiście ostatni gwizdek, czyli zwycięstwo Hiszpanii w Mundialu. Do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Back for Good i Take That.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Touch Me, Samantha Fox w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty tylko do 10 i za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Odpowiedź na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Moje miejsce jest w PiS-ie, mówi Mateusz Morawiecki. Trwają ćwiczenia Alarm 26. W całym kraju można usłyszeć syreny alarmowe. Udany urlop nie musi być długi. Będą też porady ekspertów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiSu podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiSie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
2: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
1: W ubiegłą środę kierownictwo PiSu zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Syreny będą uruchamiane do godziny 19:00. Ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów, m.in. właśnie sygnał dźwiękowy, 3-minutowy modulowany dźwięk. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jechało jedną hulajnogą elektryczną. Zostali potrąceni przez samochód w Inowrocławiu. To wczoraj na przejściu dla pieszych na ulicy Staszica.
3: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi.
1: Mówi Michał Parzyszek z Inowrocławskiej Policji. Służby kolejny raz zaapelowały o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Udany urlop nie musi być długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Eksperci podpowiadają, jak dobrze wykorzystać przerwę od obowiązków. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
4: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
1: Mówi profesor Bogdan Rożnowski z KUL-u. Dane z raportu pokazują też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Forever Young i Alphaville na początek tej godziny.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości dotyczących słodyczy z waszego regionu. Słodyczy, ciastek, ciasteczek, ale są też słone wypieki. Łukasz napisał o cebularzu. Ja dzisiaj pytam o te słodkie właśnie, chociaż jeżeli chodzi o cebularze w Lublinie, to można na przykład zjeść lody o smaku cebularza. Jest jeszcze więcej wiadomości, nie tylko o cebularzach. Na przykład wiadomość od Joli. Dzień dobry, pochodzę i mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej. Są to okolice Wadowic, gdzie nasz kochany papież chodził na kremówki, więc te właśnie kremówki są moim ulubionym ciastem. Zresztą Karol Wojtyła kochał Kalwarię i często tu bywał. Z pozdrowieniami od Joli. Pytam o te lokalne wypieki, o to, czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o słodycze w waszym regionie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
4: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl

0: tarasie. Zieleń zamiast pośpiechu. Wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.

Monsewa i Shorts w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut, prawie 28 minut do 11. A jak lato, to i lody, to tak nam się kojarzy, chociaż pogoda nie zachęca. Natomiast są takie badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, z których wynika między innymi, że spożywanie około pół szklanki lodów, czyli to jest około 64 gramów dziennie, może wiązać się z niższym ryzykiem chorób serca u osób chorych na cukrzycę. Jednak są też naukowcy, lekarze, którzy przestrzegają przed takim podejściem do sprawy, ponieważ lody lodom nierówne. I mimo że zalety właśnie tych lodów, które zawierają wapń między innymi, to jednak jest coś, co równoważy te złe rzeczy, czyli wysoka zawartość cukru i kalorii. Dlatego nie powinniśmy ich traktować jako zdrowej żywności, ale jako taki produkt, który można spożywać okazjonalnie, w niewielkich ilościach, w ramach zbilansowanej diety. A ja dzisiaj pytam o te słodycze, przede wszystkim o te słodycze z waszego regionu. I wiadomość od Asi. Dzień dobry, obowiązkowym punktem wizyty w Krakowie jest zjedzenie obwarzanka czy precla. Wizytówką miasta jest też zapiekanka na Placu Nowym. I choć mało kto o tym wie, pieróg szwedzki z ulicy Długiej, czyli mamy tutaj jednak te słone rzeczy. A moim prywatnym znakiem rozpoznawczym jest sernik z jabłkami, który powstał z lenistwa. Musiałam upiec ciasto, a nie chciało mi się iść do sklepu, więc zrobiłam coś z niczego i powstał hit. Brzmi to interesująco. Asiu, jeżeli masz ochotę, podaj przepis. A ja pytam wciąż o te wasze słodycze z regionu. Jeśli o Karaków chodzi, to mi się Pischinger najbardziej kojarzy. I sernik oczywiście. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Only Time, Enya. Teraz w Radio Plus.

0: Be My Baby w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11, a jak lato to podróżujemy, a gdy podróżujemy, to chcemy spróbować lokalnych przysmaków. A że pogoda dzisiaj w większości krajów bardziej jesienna niż letnia, to możemy sobie trochę ją osłodzić właśnie słodyczami regionalnymi. I Katarzyna pisze, Lubelszczyzna stoi krówkami i śliwką na Łęczowską. No i na słodko knedle ze śliwkami oraz pierogi lubelskie. Jest jeszcze wiadomość ze Szczecina. Szczecin to czekolada z fabryki Gryf. Już jak się wjeżdża trasą zamkową, to czuć piękny zapach czekolady. A więcej to szczecińskie paszteciki i paprykarz, czyli już bardziej na wytrawnie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Podróżujemy dzisiaj po Polsce, szukając lokalnych, słodkich przysmaków.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedle

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Genesis na koniec 10:00, 3 minuty do 11:00. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!

0: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Kolejne załamanie pogody, alerty IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Lech i Górnik rozpoczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON-u.
2: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
1: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców. Przed nami kolejne załamanie pogody. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z nawałnicami i opadami deszczu. Dziś najtrudniejsza sytuacja będzie na północy i północnym wschodzie kraju.
3: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zakopiańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na Krajowej 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Do szpitala trafiła 10-latka, jej życia nie udało się uratować.
4: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
1: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca i troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Wiadomo, że 46-latka była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszy raz w eliminacjach zagrają dwa polskie kluby. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze, który zagra z Fenerbahce Stambuł. Trener Górników Michal Gaszparik zapowiada jednak:
5: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
1: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzinę wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry, prawie 4 minuty po 11:00. Sandra Maryla Rodowicz i Chrissy Yam to artyści, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie.

Part Time Lover, Stevie Wonder w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 11 na zegarze. Podróżujemy dzisiaj po Polsce w poszukiwaniu lokalnych przysmaków, takich słodkich. Wiadomość od Pauliny. Chodzi tutaj o Suwalszczyznę, absolutnie najtop frykas z Polski, mrowisko. Tłumaczę, ciasto jak faworki, chrust w kształcie rąbów układamy w formie piramidy. Widziałam też wersję na stojącą, jeden obok drugiego. Taki stosik polewamy syropem cytrynowo-miodowym, posypujemy makiem, wiórkami kokosowymi, czasem rodzynki lub żurawiną. To ma imitować wyglądem właśnie kopiec mrówek, jak małe robotnice, jajeczka i ważniejsze mrówki. Ale ten smak pyszka, napisała Paulina. I to jest faktycznie mrowisko, to jest też taki przysmak, który jest na Suwalszczyźnie, ale też i na Litwie. Podobnie zresztą jak sękacz. Zresztą na Suwalszczyźnie jest też miejscowość, w której Litwini stanowią ponad 80 czy 70% mieszkańców. To jest Puńsk i tam też jest mrowisko bardzo popularne. Ale dalej podróżujemy po Polsce i w tych wiadomościach od Was jest na przykład także i Gdańsk, który ma również swoje przysmaki. Gdańskie brukowce, ciastka korzenne, przypominające w smaku pierniczki, przekładane czasami powidłami lub konfiturą, wyglądają jak bruk uliczny. Stare gdańskie uliczki zachowały jeszcze ten historyczny bruk i są pyszne. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości od Was w sprawie lokalnych przysmaków, ale tych słodkich. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Ekspert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Patti Smith w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Przenosimy się do Łodzi albo w ogóle do, na ziemię łódzką i poszukujemy przysmaku, jakim jest żulik. A z nami jest Alicja. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Alicja, napisałaś do mnie, do nas tutaj o tym słodkim przysmaku z Łodzi. Żulik, czyli orkiszowy chlebek z rozynkami, idealny do białego serka na słodkie śniadanie. Czyli to jest taki przysmak numer jeden, jeśli chodzi o Łódź, słodką dla ciebie?
1: Dla mnie tak, zawsze w domu na śniadanie właśnie była często chałka, ale też żulik. I często jak opowiadam znajomym o takim przysmaku, to każdy się dziwi, no bo jednak ta nazwa jest dosyć taka specyficzna.
0: No tak, można jeszcze powiedzieć, że to jest trutla turecka, to jest ta druga nazwa.
1: Tak,
0: a opowiadaj, dlaczego to jest żulik?
1: Sam niestety nie wiem. Aha. Po prostu... Skądś to było. No nie wiem, może kiedyś ktoś też powiedział o Łodzi coś takiego, że Łódź jest pewnym miastem, więc, ale nie, no to na pewno dużo wcześniej było jednak, więc, ale niestety nie znam historii. No
0: tak,
1: tego,
0: początkowo
1: tego
0: to było kara żartobliwe wytłumaczenie tego,
1: tak,
0: potem.
1: Tak.
0: Tak, dokładnie. Więc mamy ten chlebek turecki, jeżeli komuś żulik się nie podoba. I to jest coś, co można kupić w piekarniach łódzkich.
1: Oczywiście, oczywiście. W całej Łodzi, łódzkim. Mhm. Myślę, że w całym rejonie można znaleźć taki oto przysmak.
0: Więc jeżeli będziemy w okolicach albo w samej Łodzi, to warto do lokalnej piekarni zajrzeć i coś takiego nabyć i poczuć się właśnie jak mieszkaniec Łodzi.
1: Oczywiście, oczywiście. Polecam.
0: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Wiem, że już nie w Łodzi jesteś, ale w Gdańsku, więc ręcznik tym bardziej się przyda, bo na plażę można
1: zwłaszcza, że dzisiaj cały dzień pada, więc ręcznik się na pewno przyda.
0: To też, właśnie, w każdą pogodę się przyda, nawet gdy nie ma słońca i nie można się opalać. No, ale masz ten komfort, że możesz celować sobie w pogodowe okna i wybrać się na plażę bez deszczu. Prezent mam dla ciebie, tak jak wspominałam, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: To pozdrawiam Piotrka z pracy, z którym obecnie pracuję, no i oczywiście całe radio.
0: Dzięki
1: za miły prezent.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszonka.
0: Mamma Mia i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: It's Raining Men i Weather Girl w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Dwulatek pogryziony przez psa w Łomży. Dziecko trafiło do szpitala. Sprawdzają działanie systemu ostrzegania. W całym kraju wyją dziś syreny alarmowe. Odwiedzimy też Gdynię i sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Wieczorem w Łomży bultelier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala.
1: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia, powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
0: Relacjonuje Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec. Jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
2: Poznaje pan ten sygnał?
3: Nie znam się na tym.
4: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
5: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
2: Jak to brzmi?
6: No, przerażająco właściwie i odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
2: Te ćwiczenia są potrzebne?
7: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
2: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
8: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Służby pracowały przez kilka dni, naprawiając prawie kilometrowy odcinek torów, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt intensywnych prac. Na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy. To w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
0: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
9: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
0: Przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Kiedyś były obowiązkowo kupowane na każdych wakacjach. Dziś jest ich już coraz mniej. Mowa o pocztówkach, które wciąż mają jednak swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy dziś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
11: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, czy tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
12: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek.
0: Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
13: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Tylko w czerwcu lubuski oddział Polregio odwołał w naszym województwie prawie 700 kursów. Stanowi to kilkanaście procent wszystkich zaplanowanych połączeń kolejowych. O poprawę sytuacji na kolei już kilkukrotnie apelowali włodarze miejscowości, które są położone wzdłuż linii numer 203. Dotyczy to między innymi Witnicy, mówi burmistrz Agnieszka Chudziak.
14: Te pociągi niestety są bardzo często odwoływane, stąd nasi mieszkańcy nie mogą dojechać do lekarza czy do szkoły. Natomiast wiem, że powstała nowa spółka i że marszałek będzie pracował nad tym, aby te połączenia były realizowane bardzo często i dobrze. Natomiast nie zmienia to faktu, że na tą chwilę jest źle.
13: Szansą na poprawę sytuacji na kolei ma być projekt zintegrowanej sieci kolejowej. To dokument, w którym jest mowa między innymi o włączeniu Gorzowa do ogólnopolskiej sieci kolei dużych prędkości. Gorzów Powroty to tytuł wystawy, którą można zobaczyć na placu Starego Rynku w Gorzowie. Autorem fotografii jest Sławomir Sajkowski. Na zdjęciach są gorzowianie, którzy kilka lat temu wyjechali z Gorzowa, ale ponownie do niego wrócili. Wystawę przygotował Miejski Ośrodek Sztuki w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Zdjęcia można zobaczyć do 17 sierpnia, a opisy osób dostępne są na stronie internetowej MOS-u.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
13: Dziś trochę słońca, trochę chmur, padać raczej nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21 stopni.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
10: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
16: Jan Pasterski również, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę dziś wtorek. No, za oknami, przynajmniej w Warszawie, kropi. Ale miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Na dobry początek zespół Jam i naiwne pytania.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest wiele świetnych przebojów wpadających w ucho. Ja mam taki jeden swój szczególny, który za moment zagramy. Pewnie się zgodzisz z tym, że to jest wyjątkowa kompozycja, zresztą nagrywana w różnych wersjach przez wielu takich utalentowanych artystów.
2: To utwór Wild World z repertuaru Cata Stevensa, artysty, który dziś obchodzi urodziny. Na świat przyszedł w roku 1948, 21 lipca oczywiście. Debiutował w roku 1967 albumem Matthew and Son. Lata 70. to był czas jego wielkich sukcesów. Wtedy lansował naprawdę fantastyczne piosenki Morning Has Broken, Peace Train, Moon Shadow czy White World, właśnie utwór, który wspomnieliśmy. Mi się podoba kilka wersji tej piosenki. Maxi Priest nagrał wersję reggową, a grupa Mr. Big nagrała wersję rockową. I w zasadzie te trzy wersje, oryginalna i te dwie, o których mówiłem, to są naprawdę znakomite wykonania tej ponadczasowej piosenki. Dzisiejszy jubilat Cat Stevens i White World na antenie Radia Plus.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
7: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
8: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie. Automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci.

0: Czuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Gorzów.

0: sierpniu minie 39 lat od premiery singla Little Lies grupy Fleetwood Mac. Fantastyczny utwór i tak kojarzący się z wakacjami.
1: Zaglądamy teraz ponownie do kalendarza. 21 lipca 1987 roku ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do filmu Who's That Girl, czyli po polsku Kim jest ta dziewczyna, i Madonna zagrała w tym filmie główną rolę.
0: Recenzje jej występu nie były najlepsze, ale film przyniósł jej ogromną popularność. Tytułowa piosenka Who's That Girl, wydana na singlu, stała się kolejnym numerem jeden na całym świecie Madonny. Taki też tytuł nosiła trasa koncertowa Madonny i to była pierwsza jej trasa stadionowa. To naprawdę było coś niezwykłego, zgromadzić wieloset tysięczną publikę na koncertach, no ale wtedy Madonna była absolutnie ikoną muzyki pop na całym świecie, była jedną z najpopularniejszych artystek. Nic dziwnego, przebój za przebojem, świetni producenci, którzy dbali o brzmienie tych piosenek. Who's That Girl to też tak trochę wakacyjnie utwór nawiązujący do sukcesu innego singla Madonny zatytułowanego La Isla Bonita. Who's That Girl, Madonna na antenie Radia Plus.

0: była ochota, widziałem, żeby poprzebierać trochę kończynami przy tym numerze.
1: No tak, bo to bardzo taneczny utwór. Goran Bregowicz ma w Polsce grono swoich fanów i to jeszcze takich, którzy pamiętają go z występów formacji Bielodugme, która łączyła folklor bałkański z muzyką rockową, potem jego solowe dokonania, muzyka do filmów, no i płyty, które nagrywał w Turcji z Susan Aksu, z George Dalarasem w Grecji, no i w Polsce wybór padł na Kaję. Ogromny sukces, rok 99, ta płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem.
0: Podobnie jak niesamowitym sukcesem w ogóle cieszy się grupa Bon Jovi.
1: No, oczywiście to od wielu lat. Ich piosenki, zarówno te dynamiczne, jak i ballady, królują na listach przebojów. My przypominamy jedną właśnie z tych najpiękniejszych ballad, a więc zmieniamy trochę stylistykę. Bon Jovi, Always.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: To pierwszy wielki sukces zespołu dyskotekowego, zespołu wszechczasów grupy Boney M. Formacja stworzona przez Franka Fariana, kompozytora i producenta. To on był takim spiritus movens z tej formacji. Śpiewał, komponował, produkował, dbał o brzmienie. W utworze The Cool ponoć nawet takie wydawał dźwięki palcami po zębach.
1: To trudne jest, bo próbowaliśmy przez chwilę odtworzyć. Nie jest to takie proste
0: wcale. Nie jest to takie proste, ale Frank Farian był jednym z takich genialnych muzyków, aczkolwiek był to trochę szarlatan i trochę oszust, bo w zespole Boney M były trzy wokalistki i Bobby Farrell, który wcale nie był wokalistą, tylko tancerzem, a na koncertach udawał, krzyczał, udawał, że śpiewa, a te wszystkie męskie głosy to były głosy Franka Fariana. Potem wyszła na jaw totalna ściema z zespołem Mili i Vanilli, że kto inny był na okładce i w teledyskach, a kto inny śpiewał w studiu. No i takich smaczków w swoim muzycznym życiorysie Frank Farian miał wiele, ale nie można mu odmówić tego, że potrafił tworzyć niezwykle przebojowe piosenki. No a The Cool to był początek wielkiej kariery zespołu Boney M.
1: My się już żegnamy na dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12, a na koniec pierwsze polskie reggae, które nas teraz przyjemnie rozkołysze, to Dub w moim ogrodzie. Dziękujemy.
0: Oczywiście, a ja jeszcze zapraszam dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Teraz już zapowiadany przez Janka zespół Dub. We'll be right back.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jakie zmiany czekają służbę zdrowia? Dziś zajmuje się tym rząd. Podejrzenie korupcji w zielonogórskim WORD-zie. Do budynku weszła dziś policja. Odwiedzimy Toruń. W weekend przyjadą tam najsilniejsi zawodnicy w kraju. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
2: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
3: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
1: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet. Zatrzymana została jedna osoba, ale śledztwo ma charakter rozwojowy. Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
4: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
4: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
1: W ubiegłym roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. W niedzielę na boisku przy stawie Komtura otwarte Mistrzostwa Polski Strongman.
5: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrysowaliśmy 6. 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja. Zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Mówi organizator Piotr Kwiatkowski. Wstęp na wydarzenie będzie wolny.
6: Czas na wiadomości z Gorzowa i okolicy. Kamil Lewera, zapraszam. Są wyniki sekcji zwłoki 31-latki, która zmarła w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie. Kobieta nie miała żadnych obrażeń, poinformował portal gorzowianin.com. Bezpośrednią przyczyną zgonu Aleksandry W. była niewydolność krążeniowo-oddechowa. W trakcie przeprowadzonej czynności pobrano krew w celu badania toksykologicznego zarówno na zawartość leków, alkoholu, jak i środków odurzających, a także wycinki do badań histopatologicznych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz czynności wyjaśniające w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów. Niewykluczone, że sprawa zostanie przeniesiona do innej prokuratury, która zajmie się wyjaśnieniem tej tragedii. Ma ponad 162 metry długości, kosztował ponad 44 miliony złotych i czekali na niego nie tylko mieszkańcy regionu. Nowo wybudowany most na Noteci w Gościńcu oficjalnie został oddany do użytku.
7: W tej inwestycji powstał nie tylko most, ale również nowy, blisko kilometrowy przebieg drogi wojewódzkiej w Nowym Śladzie, w pełnych parametrach. Obiekt jest przygotowany pod to, żeby zlokalizować w przyszłości drogę dla rowerów.
6: Mówił Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
6: Dziś nad naszym regionem zachmurzenie jest umiarkowane, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5 minut po 13:00. Janek Pasterski, dzień dobry, tutaj Radio Plus, a teraz Madonna i Frozen. Radio Plus.

0: Rod Stewart niestety w tym roku Polski nie odwiedzi. Trasa koncertowa owszem jest, ale głównie po Stanach Zjednoczonych. No, chyba że akurat wakacyjnie urlopy planujecie w tamtej części świata, no to wtedy będzie okazja. 21 dzień lipca dzisiaj mamy, tak zwane oczko, a w kalendarzu to Światowy Dzień Mózgu. Proszę bardzo, jest dzisiaj okazja, żeby poużywać troszeczkę tego właśnie organu, chyba najważniejszego w naszym całym ciele. No i myślę, że warto używać codziennie, nie tylko od święta.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Alize Imua Lolita, no i tak zalotnie się zrobiło, delikatnie rzecz ujmując, prawda? Przyjemne wtorkowe popołudnie z Radiem Plus, teraz będzie zwiewnie. Patrick Swayze, She's Like a Wind.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.

0: Because You're Young to Sissy Catch na chwilę przed 14 w Radio Plus Wiadomości. Już za chwilę.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: 15 lat więzienia zapadł wyrok po wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Służby zyskają system łączności satelitarnej. Polska dołącza do europejskiego programu. Chmury, deszcz i 18 stopni na termometrach. Porozmawiamy też z turystami nad morzem. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
2: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to prawie 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. A chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń i wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda waszego czasu, wysiłku nad tworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
1: Mówi szef ZMP. Związek zapowiada protest 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy, domagając się wiążących deklaracji w sprawie projektu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona na takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
7: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
8: Byliśmy przygotowani dokładnie.
9: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni-Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni.
10: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Do końca wakacji ma się zakończyć remont rynku w Lubniewicach. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Inwestycja trwa już 1,5 roku i będzie kosztowała około 6,5 miliona złotych. Po remoncie rynek w Lubniewicach będzie bardziej reprezentacyjnym miejscem. Ma to być przestrzeń do spotkań, odpoczynku i organizacji wydarzeń. Posadzono już tam krzewy oraz drzewa. Jest też nowa rusałka, która będzie stać w fontannie. Przypomnijmy, że roboty wydłużyły odkrycia archeologiczne. Pod powierzchnią ziemi natrafiono na studnie, piec kaflowy oraz naczynia z XVI wieku. Ocalić od zapomnienia. Taki tytuł nosi nowy projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Usług Społecznych. W jego ramach będą prowadzone wywiady z seniorami, mówi Eliza Filińska z CUS-u.
11: Projekt nazywa się Ocalić od zapomnienia, dopóki pamiętamy. W ramach cyklu miesięcznych spotkań podziel się swoją historią. Historie są ciekawe. Seniorzy dzielą się mądrością, doświadczeniem. Chcą mówić i te ich historie są niesamowite. Można byłoby, myślę, kilka książek o jednej osobie napisać.
10: Podcasty będą publikowane w sieci raz w miesiącu. Pierwszy jeszcze w lipcu.
7: sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Aktualnie na naszym redakcyjnym termometrze mamy w okolicach 20 stopni. Wiatr wieje z północnego zachodu z prędkością 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: W Radio Plus już teraz Roxette, Fading Like a Flower. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 14.

0: Love is Backstreet Boys, I want it that way, to za nami. No a przed nami za chwilę będzie szansa, żeby dostać ode mnie ręcznik plażowy. Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza nad morzem, zwłaszcza w Trójmieście, o czym parę minut temu Michał Konopiński opowiadał w wiadomościach Radia Plus, ale podobno 25 stopni w weekend ma być nad polskim morzem. No to już tak całkiem sympatycznie, póki co deszczowo i wiecznie. Liczę na to, że jednakowoż trafi się taki moment, że jeszcze uda nam się pokąpać. Może ten sierpień będzie trochę lepszy, albo może ktoś wybiera się za granicę, do Włoch na przykład, tam zwykle pogoda jednak dopisuje. Ręcznik plażowy myślę, że przyda się w różnych okazjach, nawet kiedy jedzie się skorzystać z term czy innego rodzaju aquaparku, który znajduje się pod dachem. Zapraszam zatem do wysłania SMS-ów pod 691 141 141.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do

0: czerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Kitita to Abba w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło, a ja mam dobrą wiadomość, bo ręcznik plażowy dzisiaj leci do Marka z Gdyni. Piękna Gdynia, pozdrawiamy serdecznie. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja ku temu, żeby się troszkę pochlapać w Bałtyku, który jak wiadomo zimnym morzem jest, ale jak słońce delikatnie przygrzeje, to fajnie. To wtedy bardzo chętnie się zanurzamy w wodach naszego pięknego morza.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
5: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99.

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzina.

0: czerwone gitary, to prawie 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości, na które zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Kolejne przepychanki frakcyjne w PiS, za chwilę szczegóły. To koniec testów systemu ostrzegania, nie powinniśmy już słyszeć syren. Wsparcie dla rodzin na Bliskim Wschodzie, w Krakowie można kupić ręcznie wykonane mozaiki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Karamboli, spore utrudnienia na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 osobówek i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek w stronę Legnicy zaczyna się za kątami wrocławskimi i ma kilkanaście kilometrów. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
2: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a jak zapewnia jeden z członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił z tego stowarzyszenia.
3: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
1: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń na podjęcie decyzji. Politycy mają czas do czwartku. Zarówno Anita Czerwińska, jak i Daniel Obajtek podpisali się pod listem Stowarzyszenia Morawieckiego Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. To koniec testów systemu ostrzegania. Od rana w całej Polsce wyły syreny w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, te już się zakończyły. To był tylko test, choć jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, to skomplikowana procedura.
4: Najpierw przychodzi komendant Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, moje wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma ustalony plan łączności. W pierwszej kolejności jest łączność do mnie. Jeżeli jest ze mną, to ja wyrażam zgodę. Wtedy momentalnie, dosłownie w odstępie 3 sekund syreny się włączają. To, co jest dla mieszkańców słyszalne, to są sygnały, no ale my ćwiczymy również kwestie reagowania, tempa reagowania, włączania, to są rzeczy wewnętrzne, operacyjne.
1: Teraz RCB rozsyła już do mieszkańców informacje o zakończeniu ćwiczeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są symbolami nadziei i prawdziwym wsparciem. W Krakowie można kupić mozaiki ręcznie wykonane przez chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie. Jedna pozwala na utrzymanie libańskiej rodziny przez 2 tygodnie. Kampanię Żywe Kamienie prowadzi stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
5: Chrześcijańskie rodziny na Bliskim Wschodzie muszą zmagać się m.in. z konfliktem zbrojnym, jak również z kryzysami gospodarczymi, ekonomicznymi. To widzimy na przykładzie Palestyny, Libanu, Syrii czy Iraku. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy tam z nimi i ich wspieramy.
1: Mówił dyrektor krakowskiego biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Konrad Ciępka. Ręcznie wykonane mozaiki można kupić stacjonarnie w Polach Dialogu w Krakowie lub przez internet.
6: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Gorzowskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z firmą, która zajmie się budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Firma Budimex ma teraz 16 miesięcy na zrealizowanie tego zadania. Nowa trasa ma mieć prawie 3,5 km długości. Budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej, która docelowo zostanie połączona z Kłodawą, będzie kosztowała miasto ponad 14 600 000 zł. Jest wreszcie szansa na zwiększenie liczby połączeń kolejowych w naszym regionie. Ma to zmienić projekt zintegrowanej sieci kolejowej, do którego został wpisany Gorzów, mówi urbanista Karol Waldman.
7: Dla Gorzowa ten dokument jest o tyle istotny, że nagle pojawiamy się na tej sieci w taki sposób, jakby uproszczeniu mówiąc, przyciągamy do siebie ważną linię kolejową, tak? A właściwie nawet dwie, bym powiedział, bo po pierwsze pojawia nam się połączenie do Szczecina, no i pojawia nam się połączenie, można powiedzieć, alternatywne do połączenia dzisiaj, które funkcjonuje, czyli Poznań-Berlin, z tym, że właśnie tutaj alternatywne byłoby przez Gorzów-Poznań, Gorzów-Berlin, czyli też przez przejście graniczne w Kostrzynie.
6: W programie jest także zapis dotyczący stworzenia w naszym regionie tak zwanej magistrali wielkopolskiej. Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Wtorkowe popołudnie w naszym regionie pogodne, bez opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy 21 stopnia, wiatr wieje wciąż z północnego zachodu.
8: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: O sile miłości teraz w Radio Plus Jennifer Rush. The Power of Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 15.

No właśnie, to jest takie dobre, filozoficzne pytanie zadane przez Kubę Sienkiewicza z elektrycznym gitar. Co ty tutaj robisz? No to zależy, gdzie kto jest, bo jeżeli akurat teraz urlopujecie, to myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć jednoznacznie. Odpoczywacie i relaksujecie się i ładujecie baterie. Dzisiaj

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

Land of Make Believe to Bugs Fitz w Radiu Plus. Spróbujmy trochę odczarować pogodę, może w ten sposób się uda, bo to wakacje, zaglądamy nad morze. Nawet jeżeli troszkę pada, nawet jeżeli jest chłodno, to ten przebój jest jak najbardziej gorący i co roku wraca, bo musi się pojawić. Zbigniew Wodecki, HUP, welcome to...

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
4: masz. Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twoje marzenia.
5: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: słuchawce, latawce wiatr, to oczywiście Urszula. Zbliżamy się do 16:00, Mikołaj Gronyt i wiadomości Radia Plus to za chwilę, a ja nazywam się Janek Pasterski, dziękuję, do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Rząd rozważa ponownie obniżki na stacjach. Za chwilę szczegóły. Młody mężczyzna zabił matkę. Usłyszał już zarzuty. Polscy przewodnicy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak teraz wyglądają te ceny.
2: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
3: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
3: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 21-latek usłyszał zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. W Chojnie w Zachodniopomorskiem doszło do awantury domowej. Życie starszej kobiety uratował jeden z członków rodziny. Sprawca uciekł. Policja zatrzymała go dopiero po kilku godzinach.
4: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Powiedział Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników po dawnej reformie, kiedy sześciolatki poszły do szkół. Rekord padł na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
1: Mówiła Anna Modzelewska, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od Tatr Słowackich. Wszystko przez zmiany w prawie u naszego południowego sąsiada.
6: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
1: Mówił Wojciech Gaździak z PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
8: Niebo nad gorzowym regionem coraz bardziej rozpogodzone. Moc słońca pozostanie z nami do końca dnia, jak zapowiadają synoptycy. Niebo w zasadzie za około godzinę będzie bezchmurne i takie pozostanie do końca dnia. Na termometrach obecnie mamy 22 stopnie i ciśnienie jest umiarkowane oraz stabilne. Barometry wskazują 1018 hektopaskali. Słońce zajdzie o 21.11, a w nocy, no właśnie, ochłodzi się dosyć sporo, bo do 10 kresek, a to dlatego, że od jutra niewielkie ochłodzenie. Poranek jeszcze z słońcem, ale reszta dnia z przewagą chmur. W drugiej części środy może również przelotnie popadać, a na termometrach maksymalnie do 18 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
8: Przed nami dwa chłodniejsze dni, bo w czwartek również w okolicach 18 stopni maksymalnie, ale teraz przed nami słoneczny i ciepły wtorek. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Na zegarach mamy 5 minut po godzinie 16. Zapraszam na dwugodzinny wakacyjny magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej części programu już za chwilę. Teraz w przebojach Radia Plus Gorzów przed nami Joe Cocker.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Gorzowski Ośrodek Technologiczny oraz Lubuski Klaster Metalowy będą współpracować z Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich.
2: W ramach tego projektu brano pod uwagę lokalizacje, które znajdują się w odpowiedniej przestrzeni powietrznej, które mają odpowiednią gęstość zaludnienia, otwarte przestrzenie.
1: Jak na tym skorzystamy? Jakie będą korzyści z tej współpracy? Na czym ona ma polegać? O tym wszystkim usłyszycie w magazynie, w którym jeszcze między innymi specjalnie dla Was przyjrzymy się bliżej nawigatorowi lubuskiemu w formie elektronicznej i papierowej. To znakomita podpowiedź, co, gdzie i kiedy robić latem w województwie lubuskim. Są tu szlaki turystyczne, gra terenowa, lubuski rarytas w podróży czy szlaki regionalnych produktów i smaków, łącznie z adresami i namiarami na poszczególne miejsca.
3: Lubuskie jest niesamowite, a udowodnili nam to sami Lubuszanie, bo proces tworzenia tej książki jest też niezwykły, bo włączyliśmy w to właśnie samych mieszkańców. To oni zgłaszali nam te miejsca, które powinniśmy odwiedzić.
1: Gdzie dokładnie szukać tych informacji, które szlaki regionalne zasługują na szczególną uwagę? O tym wszystkim w ciągu tej godziny i jeszcze pojawi się zapowiedź wielkiej gali z okazji premiery pierwszego autorskiego i również amatorskiego filmu fabularnego stworzonego przez 16 gorzewian podczas warsztatów w MCK.
4: To właściwie trwało 2 dni. To bardzo skrócony czas jak na takie wszystkie skomplikowane zadania. No i udało się. Jest film.
1: A o czym jest film? Kto w nim gra? Jak wyglądało jego przygotowanie? Kiedy premiera? O tym porozmawiamy w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Na początek dzisiejszego programu zaglądamy do Strzelec Krańskich, gdzie powstało Centrum Kompetencji Dronowych. To jedyna taka placówka w północno-zachodniej części Polski. Współpracować z nią będzie lubuski klaster metalowy, Gorzowski Ośrodek Technologiczny oraz firma, która na co dzień zajmuje się produkcją oraz wdrażaniem bezzałogowych statków powietrznych. Więcej o tym Kamil Lewera.
2: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krańskich jest jedną z najbardziej innowacyjnych inwestycji w województwie lubuskim. W całej Polsce powstaje zaledwie 9 takich miejsc, które nie zostały wybrane przypadkowo, tłumaczy sekretarz gminy Strzelce Krańskie oraz koordynator centrum Mateusz Karkoszka.
3: W ramach tego projektu brano pod uwagę lokalizacje, które znajdują się w odpowiedniej przestrzeni powietrznej, które mają odpowiednią gęstość zaludnienia, otwarte przestrzenie gminy Strzelce Krańskie. Przez gminę Strzelce Krańskie przebiega strefa MRT, czyli strefa niskich lotów wojska. Mamy dosyć zwartą zabudowę, sporo pól, więc

0: gminy Strzelce Krajeńskie, które sieciowały, zmapowały teren gminy, stwarzając taką wirtualną mapę lotów, pod którą podgląd ma właśnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dzięki temu zmapowaniu wyłączono ten obszar właśnie pod takie loty specjalne, po to, by móc realizować te loty pod pełną kontrolą paszport. Mówimy o lotach BVLOS, czyli lotach dronów specjalnych, dronów, które są poza zasięgiem wzroku, czyli takich, które są sterowane z każdego miejsca na świecie, ale w tej przestrzeni latają między jednym punktem a drugim na zasadzie sterowania. Jest pełna kontrola, sprawdzanie, czy nie ma kolizji lotów, czy nie ma w pobliżu jakichś obiektów latających, bezpośredni kontakt z paszpem, informacje dotyczące także tej analizy lotów, tego, co się dzieje w przestrzeni, a następnie informacja zwrotna do użytkowników dronów, tak aby można było też analizować, jak ten dron się zachowywał, jakie błędy były popełnione, bądź jakie elementy w czasie tego lotu należy poprawić.
1: Z Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich współpracują m.in. firmy zrzeszone w lubuskim klastrze metalowym, a to ogromna korzyść dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, podkreśla Włodzimierz Fleischer, prezes lubuskiego klastra metalowego.
2: Lubuski klaster metalowy od samego początku uczestniczy w planowaniu tego przedsięwzięcia i budowaniu tego przedsięwzięcia. Nasze firmy to reprezentują branżę przemysłową, nie tylko branżę metalową, ale również inne dziedziny związane z innymi technologiami, na przykład z technologiami cyfrowymi, technologiami związanymi z tworzywami sztucznymi i firmy związane z otoczeniem biznesu oraz uczelnie i wszystkie parki naukowo-technologiczne, które są zlokalizowane w województwie lubuskim. Zasoby naszych firm właśnie odpowiadają temu przedsięwzięciu, ale bardzo ważną historią jest również tutaj sprawa związana z kontaktami, które posiadamy i nie tylko tutaj na terenie naszego województwa, ale również na terenie całego kraju, jak i na terenie Brandenburgii.
1: Z nowoczesnym centrum będzie również współpracować Gorzowski Ośrodek Technologiczny.
3: W Gorzowskim Ośrodku Technologicznym rozpoczęliśmy realizację projektu Lubuski System Innowacyjnych Startupów.
1: Mówi wiceprezes GOT-u Aleksandra Radomska-Zalas.
3: I jest to dla nas o tyle ważne, że te wszystkie osoby, które właśnie chciałyby albo dziś nawet pracują w tych przysłowiowych garażach, mają swoje pomysły na technologię, chciałyby je rozwijać, to właśnie tutaj w takim partnerstwie będą mogli to zrobić. Jest to dla nas niezwykle istotne i też zachęcamy wszystkich do tego, żeby zgłaszać się do nas po to właśnie, żeby te technologie dronowe rozwijać i żeby województwo lubuskie faktycznie stało się takim hubem innowacji nie tylko cyfrowych, ale też dronowych, na co bardzo liczymy.
1: Strzelce Krajeńskie nawiązały również współpracę z jedną z najbardziej renomowanych firm dronowych w Europie, która od lat rozwija zaawansowane systemy bezzałogowe i stworzyła pierwsze w kraju centrum badawczo-technologiczne dla dronów.
4: Czujemy się jako Gorzowski Ośrodek Technologiczny wyróżnieni,
1: mówi prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Jacek Gumowski.
4: Chcielibyśmy odpowiadać na wiele potrzeb. Jedną z nich jest niewątpliwie właśnie branża dronowa. Tak jak Państwo wiecie, Hanwha WB Advanced System już prowadzi pracę nad największą inwestycją od dekad w Gorzowie Wielkopolskim. No i ma też jako WB Group, czyli ten komponent polski, także inne firmy w portfolio. Jedną z nich jest właśnie Flightronic. Flightronic to jest absolutny lider obecnie branży dronowej w całej Europie i to jest komponent biznesowy, który zamyka nam Centrum Kompetencji Dronowych.
1: W przyszłości w Strzelcach Krańskich ma również powstać nowoczesne zaplecze techniczne i szkoleniowe. Będą tam profesjonalne symulatory lotów, trenażery oraz pracownie, w których będzie można poznawać m.in. budowę dronów. Kamil Lewera, Radio Plus.
5: Jedyna taka placówka w tej części Polski i to tak blisko nas. Brzmi dumnie, prawda? Przyszłość dzieje się na naszych oczach, a my trzymamy kciuki za rozwój tego miejsca. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment w programie powiemy o tym, że Lubuskie to idealne miejsce na letni wypoczynek.
6: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
7: Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: Żaluzje Baz Art. Rolety Baz Art. Zadaszenia tarasowe też Baz Art. Bo Baz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Baz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
1: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Lubuskie to idealne miejsce na letni wypoczynek. Mamy tu lasy, jeziora, rzeki, zabytki, ale także produkty regionalne, których warto posmakować. Gdzie szukać informacji o nich, które szlaki regionalne zasługują na szczególną uwagę? O tym Agnieszka Moskaluk.
2: Patriotyzmu lokalnego nigdy za wiele, więc warto powiedzieć to głośno. Lubuskie jest piękne i warto je dobrze poznać. Pomagają w tym informatory, mapki oraz wydawnictwa historyczne i krajoznawczo-turystyczne wydawane przez poszczególne samorządy lokalne. Skarbnicą informacji na temat ciekawych miejsc, szczególnie tych nieoczywistych i nie do końca znanych, jest cykl książek Niesamowite Lubuskie, wydawanych przez Stowarzyszenie Razem, mówi jego prezes i autor książek Mariusz Sobkowiak.
3: Lubuskie jest niesamowite, a udowodnili nam to sami Lubuszanie, bo proces tworzenia tej książki jest też niezwykły, bo włączyliśmy w to właśnie samych mieszkańców. To oni zgłaszali nam te miejsca, które powinniśmy odwiedzić, oni nam chcieli tutaj udowodnić, że rzeczywiście to Lubuskie jest niesamowite, że warto przyjechać, a zależało nam też na takich miejscach niewypromowanych, miejscach, które nie są jeszcze turystycznie zagospodarowane czy znane, może dopiero coś ruszyło w tym roku. Wersja cyfrowa do pobrania zupełnie za darmo, dostępna na stronie Stowarzyszenia Razem jako wydawcy, więc każdy będzie mógł też pobrać, zapoznać się i przeczytać i mam nadzieję odwiedzić te miejsca, poznać tę historię.
2: Cykl książek Niesamowite Lubuskie to zapis podróży, które odbywa małżeństwo Mariusza i Aleksandry Sobkowiaków po naszym regionie. Byli między innymi w tajnej fabryce Hitlera, lubuskim Salem i westernowym miasteczku Widmo. Zobaczyli największy kosmiczny zegar w Polsce i podziemne tunele pod pewnym kościołem. Te niewypromowane jeszcze miejsca zgłosili sami mieszkańcy, z którymi autor spotkał się i wysłuchał ich opowieści. Teraz w przygotowaniu jest kolejny tom książki. Będzie można znaleźć ją w Bibliotece Wojewódzkiej, Urzędzie Marszałkowskim i w internecie. Wędrować można nie tylko szlakiem ciekawostek historycznych czy atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, ale też szlakiem smaku, bo tego nam nie brakuje, przekonuje Justyna Grej z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
4: A jak smakuje Lubuskie? Lubuskie smakuje słodyczą okolicznych miodów powstających z okolicznych pasiek. Lubuskie smakuje kwasowością octów naturalnych wytwarzanych w Lubuskim, a także Lubuskie smakuje trawnością dziczyzny powstającej z okolicznych lasów. A to wszystko w akompaniamencie produktów wytwarzanych zgodnie z tradycjami winiarskimi. Lubuskie właśnie w taki sposób możemy poznać, odwiedzając szlaki turystyczno-kulinarne stworzone przez naszych lokalnych producentów.
2: Lubuscy producenci, hodowcy i rękodzielnicy stworzyli kilkanaście szlaków produktu regionalnego. Znajdują się one w różnych częściach Lubuskiego.
4: Każdy szlak jest inny, każdy szlak jest otwarty na turystów, dopasowany do danej grupy. Można odwiedzić taki szlak zarówno z dziećmi, można odwiedzić w grupie zorganizowanej. Dlatego zapraszamy na stronę www.lcpr.pl. Tam znajdą Państwo pełną ofertę szlaku, a także koordynatorów, do których można zadzwonić i dowiedzieć się więcej.
2: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego wydało także publikację pod nazwą Nawigator Lubuski w formie elektronicznej i papierowej. To znakomita podpowiedź, gdzie, co i kiedy robić, nie tylko latem.
4: To czwarta edycja publikacji o lubuskich producentach. Znajdziemy tutaj 240 producentach branż spożywczych, rękodzielników, a także prowadzących agroturystyki, a nawigator daje możliwość zbudowania takiego szlaku samemu. Jest on podzielony na powiaty, jest on podzielony na branże. Każda wizytówka jest również opisana piktogramami. Nawigator można zdobyć w strefach produktu regionalnego, stoiskach Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, a także online na stronie www.lcpr.pl.
2: Wszelkie informacje o tym, co ciekawego dzieje się w regionie, znajdują się także na stronie www.atrakcjelubuskie.pl, mówi Konrad Paszkowski, wicedyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
5: Mamy też szereg imprez i festiwali w lipcu i w sierpniu, Muzyka w Raju, dwa etapy Tour de Pologne, więc turyści, którzy przyjadą do nas, żeby wziąć udział w tych imprezach, również będą mogli skosztować województwa lubuskiego.
2: W drugiej połowie sierpnia będzie można na przykład wziąć udział w pierwszej edycji festiwalu literackiego Rzeki Literatury. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
1: I sami powiedzcie, po co jechać na drugi koniec świata, skoro wszystko, co najlepsze do odpoczynku i zjedzenia mamy dosłownie pod nosem. Jeśli nie macie jeszcze planów na ten wakacyjny weekend, koniecznie sprawdźcie Nawigator Lubuski.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie Muzyczna Przerwa, przed nami Michael Jackson, a za parę chwil porozmawiamy o premierze filmu przygotowanego w ramach warsztatów Gorzowskiej Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej.

0: przebojach Radia Plus, Gorzów, Bonnie Tyler. Za nami teraz o tym, co jeszcze przed nami w programie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Klimat. Taki tytuł nosi film zrealizowany przez gorzowian w trakcie warsztatów w inkluzywnej pracowni edukacji artystycznej.
2: Wstęp jest wolny, zapraszamy, żebyście Państwo zobaczyli, co udało nam się zmontować w tym roku podczas warsztatów przy Stani Działań Kreatywnych. Jeszcze zdecydowaliśmy się pokazać dwie etiudy filmowe, które powstały również na podobnych warsztatach prowadzonych przez Dominika Czecha i Rafała Molendę z Akademii Filmowania.
0: Gala premierowa odbędzie się 23 lipca o 18.30 w sali widowiskowej MCK przy ulicy Hawelańskiej. Wstęp jest wolny, a więcej o tym już za chwilę na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Klimat to tytuł filmu zrealizowanego przez gorzowian w trakcie warsztatów w inkluzywnej pracowni edukacji artystycznej w Gorzowie. Teraz przed nami premiera, ba wielka gala premierowa, o której ze swoimi gośćmi rozmawia Agnieszka Moskaluk.
2: W magazynie reporterów moimi państwa gościem jest Anna Modrzejewska, która kieruje inkluzywną pracownią edukacji artystycznej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Całkiem niedawno z Anią zapowiadałyśmy warsztaty filmowe, w których mogli brać udział gorzowianie. Warsztaty się odbyły. Było ponoć fantastycznie i wspaniale, ale co najważniejsze, efektem tych warsztatów jest film. 16 gorzowian, bardzo twórczych, bardzo kreatywnych, bardzo otwartych, stworzyło etiudę filmową. No i teraz chciałam o to wszystko wypytać, bo Aniu, ty jesteś jedną z tych kreatywnych, otwartych i twórczych osób, które w tym projekcie brały udział.
3: Tak, to prawda, chociaż no jednak jestem też gospodarzem pracowni, więc no ta moja rola była w tworzeniu, czy scenariusza, czy później filmu, no chyba najmniejsza jednak, no ale starałam się otoczyć opieką uczestników wszystkich i obserwować też, jak to wszystko powstaje.
2: Bo tak naprawdę cały film to nie tylko, jak sobie państwo wyobrażają tworzenie filmu, to nie są tylko role aktorskie czy reżyserskie, ale same te osoby w czasie warsztatów uczyły się realizacji dźwięku, nagłośnienia, scenopisu, wszystko co jest potrzebne po to, żeby stworzyć film, to musieli sami ogarnąć.
3: Tak, i to właściwie trwało 2 dni. To bardzo skrócony czas jak na takie wszystkie skomplikowane zadania. No i udało się. Jest film.
2: Jak się nazywa?
3: Klimat.
2: Jaki mamy klimat?
3: Dobry klimat. Zobaczycie państwo na ekranie już w najbliższy czwartek.
2: Będzie wielka gala, wielka premiera tego filmu.
3: Tak, film jest bardzo króciutki, ale zdecydowanie zasługuje na prawdziwą galę premierową, na którą zapraszamy do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Nawet czerwony dywan będzie. 23 lipca o godzinie 18:30.
2: Ponieważ, tak jak powiedziałaś, film jest króciutki, więc domyślam się, że ten czerwony dywan, gala i całe wielkie wydarzenie będzie się kręciło oczywiście dookoła premiery Klimatu, ale będzie coś jeszcze.
3: Tak, jeszcze zdecydowaliśmy się pokazać 2 etiudy filmowe, które powstały również na podobnych warsztatach prowadzonych przez Dominika Czecha i Rafała Molendę z Akademii Filmowania.
2: Gala jest otwarta, prawda?
3: Tak.
2: I bezpłatna?
3: Tak, wstęp jest wolny, zapraszamy. Żebyście państwo zobaczyli, co udało nam się zmontować w tym roku podczas warsztatów przystani działań kreatywnych.
2: Czy w czasie tego spotkania też będzie można porozmawiać, spotkać się z twórcami, wypytać ich o ich wrażenia, co oni czują, jak się czują po tworzeniu tego projektu całego?
3: Tak, chcielibyśmy, żeby uczestnicy warsztatów również opowiedzieli o swoich wrażeniach. No nie będziemy rozdawać Oscarów.
2: Ale autografy być może tak.
3: Tak, tak. Zdjęcia na ściance, wywiady, coś takiego. No myślę, że to po prostu będzie prawdziwa gala premierowa.
2: To jest punkt obowiązkowy. Prawie weekend, więc możemy sobie już tak wejść w ten weekend. Prawie festiwalowo, premierowo.
3: Tak, pogoda się zepsuła, więc nie ma się nad czym zastanawiać.
2: A planujecie, żeby ten film wysłać gdzieś, na jakiś festiwal? Są przecież krótkie metraże.
3: Tak, Dominik Czech, prowadzący, bardzo namawia, żeby wysyłać jeszcze na jakieś konkursy i na pewno też zostanie film pokazany w Szczecinie na takim przeglądzie etiud filmowych.
2: To ja sobie wyobrażam, że to jeszcze nie koniec całej tej historii związanej z klimatem.
3: No i też Dominik Czech napisał później, jak już zmontował ten film, bo montażem zajmował się sam, że jest to najfajniejszy, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo inni będą twórcy rozczarowani, ale że jest to najfajniejszy film, który udało im się na warsztatach zrobić, więc no ja już niestety widziałam, nie będzie dla mnie niespodzianki, ale reszta twórców, osób, które brały udział w warsztatach, myślę, że będą zaskoczeni, pomimo tego, że wiedzą, co tam się działo.
2: Ale to zawsze efekt końcowy jest pewną tajemnicą.
3: Tak. Bardzo trudno w ogóle było tak w kilkanaście osób stworzyć scenariusz do takiego krótkiego filmu, bo każdy miał inny pomysł. Później jakąś taką drogą demokratyczną musieliśmy wybrać jeden scenariusz, który wzięliśmy później jeszcze w obróbkę i to się bardzo wszystko zmieniało dynamicznie i ten efekt końcowy jest, no, taki zaskakujący.
2: Jak to mówią, bardzo Państwu zazdrościmy tego, że możecie Państwo obejrzeć ten film po raz pierwszy, tak mogłaby powiedzieć Anna Modrzejewska, która już klimat widziała, a zachęcamy do tego, żeby skonfrontować się z tą wiedzą i poczuć klimat gorzowskiej twórczości, a zachęcałyśmy do tego z Anną Modrzejewską. Bardzo pięknie Ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: No i słuchajcie, to nie będzie po prostu zwykły pokaz filmu. Tam się szykuje prawdziwe hollywoodzkie święto w naszym Gorzowie. Czerwony dywan, błysk fleszy i przede wszystkim duma z tego, co nasi zdolni mieszkańcy stworzyli podczas warsztatów. Jeśli chcecie poczuć ten niesamowity kinowy klimat i zobaczyć efekty ich pracy, no to warto się wybrać na premierę. Tym tematem kończymy pierwszą godzinę wtorkowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie między innymi sprawdzimy, jakie atrakcje dla mieszkańców lubuskiego szykują się w ramach przejazdu przez nasze województwo Tour de Pologne.
4: Za jednym razem promujemy cały region, gminy, sołectwa, nasze największe walory turystyczne do 70 państw na żywo poprzez transmisję telewizyjną.
1: Co się będzie działo w poszczególnych gminach? O tym po 17.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz Fool's Garden w przebojach Radia Plus Gorzów, a za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
3: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
0: Po reklamie.
4: Podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu zostali zatrzymani. Rząd rozmawiał o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Za chwilę szczegóły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli pobić 67-latka w tramwaju w Poznaniu, zostali zatrzymani. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego zaczepiali napastnicy.
5: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
4: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Jutro mają usłyszeć zarzut.
6: Wiadomości Radia Plus.
4: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak.
7: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
8: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
7: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
9: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
7: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
4: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Czasowicze nad morzem zostali wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do plażowania, a sytuację w Trójmieście śledzi Paweł Lemke.
10: Aktualnie nie jest aż tak brzydko, w tej chwili nawet świeci słońce, ale rzeczywiście mogłoby być cieplej, bo na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzisiaj średnio do 19 stopni, do tego też przez cały dzień przelotne opady deszczu i dziś też nieco mocniejszy wiatr.
11: Masakra, dlatego, bo jest zimno.
12: A w tym roku nie rozpieszcza, nie?
13: Byliśmy przygotowani dokładnie.
14: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
10: W kolejnych dniach podobnie, choć odrobinę cieplej, mówi Dorota Pacocha, dyżurna synoptyk IMGW.
15: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze po około 20 do 21 stopni Celsjusza.
10: Większe ocieplenie dopiero w weekend, na przykład w niedzielę do 26 stopni w Trójmieście.
4: A w Bałtyku mogą występować prądy wsteczne. Lepiej zrezygnować z kąpieli w morzu.
6: Wiadomości Radia Plus.
4: Na koniec jeszcze sport. Mundial już za nami. Teraz do gry wraca piłka klubowa. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dzisiaj walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala. Mistrzów Danii Orchus.
16: To jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse i jednak mimo wszystko dla mnie gdzieś jest faworytem. Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza, więc naprawdę gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów po wielu latach.
4: Mówił Radosław Majdan. Były bramkarz reprezentacji Polski nie ma jednak wątpliwości, że o awans bardzo trudno będzie Górnikowi Zabrze. Zespół ze Śląska zagra z Fenerbahce Stambuł.
16: Szczerze mówiąc, 1% daje Górnikowi. To jest brutalne, wiem, ale taka jest dla mnie ta piłkarska rzeczywistość, jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
4: Obie drużyny zagrają na wyjeździe. Lech o 19, a Górnik o 20.
0: sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
12: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
13: Jak zapowiadali synoptycy, tak też jest w naszym regionie. Sami możecie wyjrzeć za okno i zobaczyć, że na niebie prawie ani jednej chmury i tak ma pozostać już do końca dnia. Na termometrach obecnie mamy 22 stopnie, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1018 hektopaskali, a słońcem cieszymy się dzisiaj do godziny 21.11. Za to noc będzie chłodna, docelowo temperatura obniży się do 10 kresek, natomiast jutro słonecznie, najwięcej słońca w zasadzie tylko wczesnym rankiem, reszta dnia z przewagą chmur, po południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu i będzie chłodniej, maksymalnie do 18 stopni.
0: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
12: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
13: Pogoda jak na razie nie do końca wakacyjna, ale to jeszcze nawet nie połowa wakacji, więc aura ma czas, aby się rozkręcić. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mamy 5 minut po godzinie 17. Zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Miasto Żyje Latem, której szczegóły już za chwilę w Przebojach Radia Plus Gorzów. Teraz przed nami Papa Dance.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Jeśli lubicie sportowe emocje, no to szykuje się sportowy szał. Gorzów zaprasza do wspólnego kibicowania na trasie Tour de Pologne.
2: Wspólnie z Tour de Pologne mamy po prostu takie miasteczko startowe, więc będzie to też taka chwila, gdzie kolarze tuż przed startem są tacy, którzy potrzebują skupienia, są też tacy, którzy lubią ten kontakt z kibicami i to też będzie taka chwila, żeby właśnie zobaczyć, jak oni się do tego przygotowują.
1: Strefa kibica będzie postawiona przy arenie Gorzów. Jakie atrakcje jeszcze dla mieszkańców lubuskiego szykują się w ramach tego przejazdu przez województwo lubuskie Tour de Pologne? Co się będzie działo w poszczególnych gminach? O tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi nasz cotygodniowy cykl wakacji Wiara na luzie.
3: Przede wszystkim grzech to zerwanie naszej jedności z Panem Bogiem, przekroczenie pewnych zasad, przykazań i praw, do których przestrzegania jesteśmy zapraszani.
1: Dziś zapytamy, czy istnieje grzech z automatu. O tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju.
1: O szczegółach w programie, które zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Coraz bliżej do przejazdu Tour de Pologne przez nasze województwo. Z tej okazji gminy przygotowały sporo atrakcji dla mieszkańców. Jakie? O to pytała Monika Werc.
2: Panie Marszałku, Tour de Pologne to nie tylko utrudnienia dla mieszkańców, ale także dużo atrakcji.
3: Przede wszystkim doskonała promocja województwa lubuskiego. Możliwe, że najlepsza w takim sensie, że za jednym razem promujemy cały region, gminy, sołectwa, nasze największe walory turystyczne do 70 państw na żywo poprzez transmisję telewizyjne w Telewizji Polskiej, w Eurosporcie. Utrudnienia zawsze są, ale to jest największa impreza sportowa w Polsce. Takie tury przecież też są na całym świecie rozgrywane i miasta, regiony, na przykład przy okazji Tour de France czy Giro d'Italia, biją się o to, żeby być na trasie takiego turu. Na szczęście wiemy o tym terminie dużo wcześniej, gminy się do tego przygotowują, miasta też, policja, wszystkie służby, tak żeby o tych utrudnieniach informować wcześniej i żeby można było w tym dniu funkcjonować.

0: do Polonii. Do tego będzie wiele konkursów, które już są ogłoszone, dodatkowe pojawią się w trakcie. Mamy w planach również wyświetlać pewnego rodzaju wizualizacje. Dopinamy ten temat do końca, także nawet w porze nocnej nasi mieszkańcy nie tylko będą wiedzieli, że 5 sierpnia odbędzie się na terenie gminy jedno z największych i najładniejszych wydarzeń sportowych w Polsce.
1: Jeśli chodzi o tą strefę kibica, to tam są jakieś zasady obowiązują w tej strefie? Jak to wygląda?
0: Zasad generalnie nie ma. Przede wszystkim chcemy zaprezentować naszym mieszkańcom to, co najciekawsze, czyli przejazd śmietanki światowej kolarstwa. Będą mieszkańcy, będą strefy kibica, w których będą również przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, lokalne grupy naszych mieszkańców, jak i koła gospodyń wiejskich. Chcemy zaprezentować to, czym Sulechów słynie.
2: Dawid Kuraszczyk, dyrektor Wydziału Sportu w Gorzowskim Magistracie.
1: Co Gorzów przygotował dla swoich mieszkańców?
2: My przede wszystkim, należy podkreślić, bardzo cieszymy się, że mamy start, bo dlatego, że ten start jest taki wyjątkowy w przeciwieństwie do tego, co będzie się działo już na samej trasie, dlatego, że mamy start honorowy, więc przez te 4 km, 300 metrów będziemy mogli kolarzy podziwiać. Będą jechali troszeczkę wolniej, więc będzie można ich zobaczyć. Ponadto wspólnie z Tour de Pologne mamy po prostu takie miasteczko startowe, więc będzie to też taka chwila, gdzie kolarze tuż przed startem są tacy, którzy potrzebują skupienia, są też tacy, którzy lubią ten kontakt z kibicami i to też będzie taka chwila, żeby właśnie zobaczyć, jak oni się do tego przygotowują, podpisują listy startowe, być może będzie okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie, czy wziąć autograf. Dodatkowo takie mini miasteczko, bardziej myślę, że dla dzieci, z podkreśleniem tego, jak nasz lokalny klub działa, kolarski, plus jakieś dmuchańce, też wojsko będzie u nas na starcie, żeby pokazać swój sprzęt, więc troszeczkę będzie się działo. My już tak naprawdę od godziny 10 zapraszamy, już można się będzie kręcić w okolicy miasteczka i patrzeć na to, jak to wszystko wygląda. Miasteczko jest lokalizowane przy miejscu startu, czyli przy Arenie Gorzów. Myślę, że dosyć charakterystyczne miejsce dla naszych słuchaczy, więc myślę, że nie będziemy mieli problemu ze zlokalizowaniem.
3: Izabela Staszek, wójt gminy Trzebiechów. My przygotowujemy baner, informacje, bo to jest za 3 dni po tym pięknym wydarzeniu mamy dożynki gminne. Także tych imprez się nałożyło bardzo dużo i ja tak naprawdę to się cieszę z tego, że są drogi robione. I ja bym chciała co roku mieć Tour de Pologne, ja tak po gospodarsku mówię, ale myśmy mieli wydarzenia, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, Tour Bałtyk Karkonosze co roku i dla mieszkańców jest to taka odskocznia. Ja się cieszę, że młodzież na parę minut wyjdzie z domów, bo już żeśmy rzucili na Facebooka i na stronę gminy baner, bo powiesimy baner, powitamy uczestników w naszej gminie i ta młodzież może wyjdzie w końcu z domu, spod tych laptopów, komputerów i popatrzy na tych kolarzy jeżdżących. To jest bardzo ważne.
4: Największe kolarskie święto w kraju przemknie tuż obok nas, a lubuskie gminy już teraz stają na rzęsach, żeby przywitać kolarzy w wielkim stylu. Szykują się pikniki, strefy kibica i masa dobrej zabawy. Więc warto na pewno zaplanować sobie czas właśnie przy tej trasie. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
5: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.

0: Te niesamowite filmowe emocje i wielki głos Celine Dion zostawiamy na moment za sobą, bo na naszej antenie wybiła właśnie pora na bardzo ważne informacje.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Przenosimy się prosto do serca Rzymu, by sprawdzić, czym żyje dziś Kościół i świat. Zaczynamy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante, La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
4: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
3: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
5: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszego trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
6: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę Świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
3: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
7: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami Mike and the Mechanics, a za parę chwil nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie.

0: Jak nie kochacie życia, kiedy taka pogoda za oknem, moc słońca i całkiem ciepło, a to w przebojach Radia Pustgorzów z nami Edyta Gebert, Życie, kocham cię nad życie. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Słuchajcie, czy da się w ogóle zgrzeszyć tak zupełnie przez przypadek i bez wiedzy o tym? Już za kilka minut w Radiu Plus Gorzów ruszamy z tematem, który potrafi nieźle namieszać w głowie. W dzisiejszej audycji Wiara na luzie Dorota Gut weźmie pod lupę tak zwany grzech z automatu.
2: Oczywiście, by móc mówić o grzechach, potrzeba jakiejś głębszej refleksji i świadomości tego, w jaki sposób być może sprzeciwiłem się Panu Bogu i Jego przykazaniom i czy przychodzi nam to z automatu. Niekiedy takie myśli rzeczywiście się pojawiają, natomiast powinny one być jakoś pogłębione i przemyślane, żeby rzeczywiście mieć świadomość, co się zrobiło złego.
0: Czy to w ogóle możliwe, żeby zrobić coś złego zupełnie nieświadomie i jak na to wszystko patrzy Kościół? O tym już za chwilę na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
9: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś w audycji Wiara na Luzie w Radiu Plus Gorzów Dorota Gut sprawdzi, czy istnieje coś takiego jak grzech z automatu. Czy możemy zgrzeszyć nieświadomie? O tym już teraz.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Dziś w audycji Wiara na Luzie wraz z księdzem Sebastianem Pytlikiem poruszymy temat grzechów z automatu. Sprawdzimy, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale zanim przejdę do rozmowy z kapłanem, wybiorę się na deptak i spytam mieszkańców, co oni sądzą na ten temat. Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
4: Raczej chyba nie.
5: A może jest, nie wiem.
6: No tak, myślę, że tak, ale to jest właśnie takie pytanie, na którym trzeba pomyśleć, bardzo posiedzieć.
3: To może być coś takiego, że mówimy bez myślenia, co mówimy na przykład?
6: No tak. I dla innych osób to może być obraźliwe. A dla ciebie to, no, wydaje się to normalne.
3: Czy myśli pani, że istnieje coś takiego jak grzech z automatu?
4: Może być, oczywiście, że może być.
3: A co możemy takiego zrobić?
4: No, nieświadomie tak umówić się z kimś gdzieś, czy później być skrzywdzoną. No, w ten sposób chyba to chodzi, nie?
3: Wiemy już, co sądzą na ten temat mieszkańcy. Teraz czas na rozmowę z księdzem Sebastianem Pytlikiem. Bardzo często nie myślimy o tym, co mówimy na głos, a może się okazać, że nie wszystko, nie zawsze powinniśmy powiedzieć. Jak to jest z tymi grzechami z automatu? Czy faktycznie, jak coś powiemy bez głębszego przemyślenia, może to zostać uznane za grzech?
7: Przede wszystkim grzech to zerwanie naszej jedności z Panem Bogiem, przekroczenie pewnych zasad, przykazań i praw, do których przestrzegania jesteśmy zapraszani, zachęcani jako chrześcijanie, czy nawet również zobowiązani. Oczywiście, by móc mówić o grzechach, potrzeba jakiejś głębszej refleksji i świadomości tego, no, w jaki sposób być może sprzeciwiłem się Panu Bogu i Jego przykazaniom i czy przychodzi nam to z automatu. Niekiedy takie myśli rzeczywiście się pojawiają, natomiast powinny one być jakoś pogłębione i przemyślane, żeby rzeczywiście mieć świadomość, co się zrobiło złego.
3: Co może być uznane za taki grzech z automatu? O czym możemy sobie nie zdawać na przykład sprawy, że to już faktycznie przekracza granice?
7: To chyba jest trudne pytanie, czy coś robimy z automatu. Jeżeli robimy coś z automatu, to robimy coś bezrefleksyjnie. Natomiast grzech jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa, przykazania, czy jakiegoś zobowiązania, które nakłada na nas wiara i religia. Natomiast automatyczne działanie, no, zakłada, że no, nie robimy tego z namysłem i nie towarzyszy nam ta świadomość i celowość tego działania. Więc trudno byłoby tutaj wskazać coś, co można byłoby robić automatycznie, bezrefleksyjnie, z automatu tak zwanego.
3: Czyli najlepiej po prostu przemyśleć, co powiemy, zanim powiemy to na głos.
7: Oczywiście wiara i praktykowanie wiary jest naszym działaniem świadomym, jest naszym działaniem, które zachęca nas do tego, by jednak jakąś refleksję, jakiś namysł nad swoim życiem, nad naszą relację z Panem Bogiem podprowadzić. To jest istota naszego działania i naszej relacji z Panem Bogiem.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus.
1: No i muszę przyznać, że ta rozmowa daje całkiem sporo do myślenia. Dorota Gut w audycji Wiara na Luzie bardzo fajnie pokazała, że w wierze nie ma miejsca na ślepy automat, a najważniejsza zawsze pozostaje nasza świadomość i intencja. Na kolejny cykl Wiara na Luzie zapraszam za tydzień i to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we wtorkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W przebojach Radia Plus Gorzów teraz przed nami Meat Loaf, a za moment wiadomości i prognoza pogody sprawdzimy, jak bardzo jutro się ochłodzi.

0: Prokurator z Lublińca straciła posadę to po aferze z pijanym kierowcą na A1. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega MON. Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy. Mężczyznę w sobotę zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny. Wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lubińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do tej sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice i Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące slalomem auto, które później uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem i był agresywny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi minister obrony narodowej, Rosjanie mogą wykorzystać do prowokacji przechwycone ukraińskie drony. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
2: Pści Radia Plus.
0: Trwają przygotowania do pielgrzymki papieża do Francji. We wrześniu Leon XIV na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona, władz kościelnych, a także dyrektora generalnego UNESCO odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Po tym jak francuskie zgromadzenie narodowe przyjęło ustawę o pomocy w umieraniu, Leon XIV ma wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy eutanazji. Wiadomo też, że papież w katedrze Notre Dame w Paryżu odprawi uroczyste nieszpory. Można jeszcze zostać ewangelizatorem na przystanku Jezus. Ogólnopolska inicjatywa rozpoczyna się 27 lipca. Wydarzenie co roku towarzyszy festiwalowi Poland Rock, czyli dawniej przystankowi Woodstock.
5: Zgłosić może się każdy z dowolnego miejsca, gdy dość, przekonuje Joanna Kruk z ekipy przystanku Jezus.
6: Przystanek Jezus jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości. Zapisy są na Instagramie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, i można wtedy omadlać nasze dzieło. Potrzebujemy, to jest cała rzesza ludzi, która się modli, aby osoby, które będą reprezentować Kościół i będą na miejscu, były w stanie realizować te ewangelizacje.
5: Szczegóły i formularz na stronie Przystanek Jezus.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
8: W całym regionie, podobno jak teraz w Gorzowie, podobnie jak teraz mamy w Gorzowie, niebo jest w zasadzie bezchmurne i takie pozostanie do późnego wieczora. Na termometrach obecnie mamy 22 stopnie, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1018 hektopaskali. Słońcem cieszymy się dzisiaj do godziny 21.11, a w nocy ochłodzi się do 10 kresek. Natomiast jutro najwięcej słońca jedynie o poranku, reszta dnia z przewagą chmur. jedyne jeszcze przejaśnienia słońca możliwe w okolicach południa, a następnie przelotne opady deszczu, które pojawią się raczej w trakcie godzinnych, w trakcie późnego wieczora. Na termometrach jutro maksymalnie do 18 stopni, także będzie chłodniej, warto wyciągnąć z szafy jakąś cieplejszą kurtkę.
7: Sponsorem programu była firma BasArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BasArt, Gorzów Podmiejska 21A.
8: A nad morzem podobno narzekają na pogodę. My jeszcze dziś nie narzekamy, ale jutro i w czwartek może to się nieco zmienić. Ale teraz mamy taką wakacyjną aurę, która powróci do nas w zasadzie w najbliższy piątek, jak zapowiadają synoptycy, nawet 25-26 stopni ponownie. Paweł Goszkiewicz, kłaniam się nisko. Na zegarach mamy 5 minut po 18. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów w wakacyjnym wydaniu.

przebojach Radia Plus Gorzów, rezerwat za nami. A młodzi mieszkańcy Wawrowa długo czekali na miejsce, w którym będą mogli bezpiecznie jeździć na deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Teraz ich marzenie jest coraz bliżej realizacji, bo gmina zdobyła pieniądze na budowę skateparku. Za chwilę powiemy, jak ma wyglądać i kiedy mogą rozpocząć pierwsze prace.

to Hooters i Johnny B w przebojach Radia Plus Gorzów. A młodzi mieszkańcy Wawrowa nie będą już musieli szukać miejsca do jazdy po okolicy, bo w podgorzowskiej miejscowości ma powstać nowoczesny skatepark, a gmina Santok zdobyła na ten cel 250 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa. Planowany obiekt będzie miał ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdą się tam rampy, hopki, poręcze i inne przeszkody, z których będą mogli korzystać miłośnicy deskorolek, rolek, hulajnóg i rowerów. Inwestycja ma kosztować w sumie ponad 400 tysięcy złotych. Oprócz samego skateparku zaplanowano także dojście do istniejącego chodnika, ogrodzenie z furtką oraz stojaki rowerowe. Obiekt powstanie w sąsiedztwie boiska piłkarskiego i mini stadionu żużlowego, niedaleko osiedli mieszkaniowych. No i trwa teraz przygotowanie dokumentacji, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa może rozpocząć się jeszcze w tym roku.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

to kombi w przebojach Radia Plus Gorzów za nami, a w naszym mieście ruszyła budowa kolejnego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Prace trwają w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Owocowej, które czeka również niewielka przebudowa. Za chwilę powiemy, jak zmieni się organizacja ruchu i kiedy gotowa ma być cała trasa.

Miles w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A gorzowianie korzystające z rowerów i spacerów wzdłuż Kłodawki mogą już obserwować pierwsze prace przy budowie kolejnego odcinka trasy. Docelowo ścieżka pieszo-rowerowa będzie miała 3,5 km długości i połączy okolice ulicy Chodkiewicza z granicami miasta. Na razie budowany jest około półkilometrowy fragment w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Owocowej. W tym miejscu zmieni się także układ skrzyżowania. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy zostaną przesunięte bliżej ulicy Wyszyńskiego, a sygnalizacja dla kierowców skręcających z Owocowej również znajdzie się bliżej skrzyżowania. Sama ścieżka będzie przebiegać za przystankiem autobusowym, który pozostanie na swoim miejscu i ten fragment ma być gotowy we wrześniu, a cała trasa zgodnie z planem w połowie listopada przyszłego roku. Gdy powstanie, będzie kolejnym ważnym połączeniem dla pieszych i rowerzystów po północnej stronie miasta.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: Wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: Expert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Poranna i True Blue za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. Na zegarach za moment godzina 19. Teraz zaglądamy na lubuskie tory. Tylko w czerwcu lubuski oddział Polregio odwołał w naszym województwie prawie 700 kursów. Stanowi to kilkanaście procent wszystkich zaplanowanych połączeń kolejowych. O poprawę sytuacji na kolei już kilkukrotnie apelowali włodarze miejscowości, które są położone wzdłuż linii numer 203. Dotyczy to m.in. Witnicy, mówi burmistrz Agnieszka Chudziak.
1: Rozmawiamy bardzo często z marszałkiem, zgłaszamy problemy komunikacji pociągów do Gorzowa i do Kostrzyna, bo te pociągi niestety są bardzo często odwoływane, stąd nasi mieszkańcy nie mogą dojechać do lekarza, czy do szkoły, czy w ogóle do sklepów, gdziekolwiek. Natomiast wiem, że powstała nowa spółka i że marszałek będzie pracował nad tym, aby te połączenia były realizowane bardzo często i dobrze. Natomiast nie zmienia to faktu, że na tą chwilę jest źle.
0: Szansą na poprawę sytuacji na kolei ma być projekt zintegrowanej sieci kolejowej. To dokument, w którym jest mowa m.in. o włączeniu Gorzowa do ogólnopolskiej sieci kolei dużych prędkości. W programie jest także zapis dotyczący stworzenia magistrali wielkopolskiej. Na naszej antenie teraz krótka przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
0: Po reklamie.
2: Czy Daniel Obajtek dołączy do rozłamu w PiS-ie? Za chwilę szczegóły. Chińska propaganda na TikToku, jest badanie NASK. Polskie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dziś mecze Lecha i Górnika. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał podpisać partyjną deklarację i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jakub Krzyżak sprawdzał, co na to środowisko byłego premiera.
3: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
4: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
3: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
5: To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
3: Mówił Bochenek, do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
2: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie. Dlaczego tak się stało, mają wyjaśnić szczegółowe badania, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie.
6: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych, poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
2: Prokuratura sprawdza też, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas ratowania kobiety i udostępniła je w internecie.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Polscy użytkownicy TikToka dostają tylko pozytywny obraz Chin. Eksperci Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali 10 tysięcy filmów dotyczących tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie kontrowersyjne.
7: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. I na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
2: Mówiła Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy.
7: To jest po prostu narzędzie do możliwej manipulacji, do możliwego wpływania na nasze psychologiczne wzorce, na nasze poglądy. W tym przypadku promowanie pozytywnego wizerunku Chin u użytkowników.
2: Materiały miały najczęściej formę reklam podróży lub treści lifestyle'owych. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Michał Rawa.
8: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala, ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
9: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
8: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
9: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet same budżety.
8: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
2: Mecz Aarhus-Lech powinien się właśnie rozpoczynać, a za godzinę Górnik zmierzy się z Fenerbahçe.
10: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
0: Za oknami w Gorzowie i regionie moc słońca, a na niebie praktycznie ani jednej chmury. I tak ma pozostać już dzisiaj do końca dnia. Na termometrach 21 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1018 hektopaskali. Słońce zajdzie dopiero o 21.11 i w nocy ochłodzi się do 10 kresek. Natomiast jutro najwięcej słońca jedynie o poranku, reszta dnia z przewagą chmur. Po południu też możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie do 18 stopni.
10: Sponsorem programu była firma BazArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BazArt, Gorzów Podmiejska 21A.
0: Przed nami dwa chłodniejsze dni, bo w czwartek również w okolicach 18 stopni cieplej od piątku. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mam już chwilę po 19. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów. Na dobry początek tej godziny Alfa Villa.

Radia Plus, Gorzów, z nami Lady Punk. Codzienność, obowiązki i ciągły pośpiech sprawiają, że często, drogie słuchaczki, brakuje wam czasu tylko dla siebie. No, już 25 lipca będziecie mogły na kilka godzin zwolnić, odpocząć i skupić się na własnych potrzebach. Za chwilę opowiemy o wyjątkowym spotkaniu dla kobiet, pełnym relaksu, ruchu i pozytywnej

Rod Stewart za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. Drogie panie, kiedy ostatnio zrobiłyście coś tylko dla siebie, bez pośpiechu, obowiązków i myślenia o tym, czego potrzebują inni? Już 25 lipca będzie okazja, żeby na kilka godzin się zatrzymać i zadbać o własny dobrostan. Od 11 do 14 na dachu parkingu Galerii przy Przemysłowej w Gorzowie odbędzie się wydarzenie Poczuj swoją kobiecość. W programie m.in. rozmowa o kobiecej sile, poczuciu własnej wartości i odnajdywaniu równowagi. Będzie można poznać techniki uwalniania stresu, wziąć udział w medytacji, a także spróbować tańca intuicyjnego. Spotkanie zakończy relaksacyjny koncert mis tybetańskich i gongów. Na uczestniczki czekać będą także lemoniada, poczęstunek,

0: Auchan. Za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.

To Culture Club w przebojach Radia Plus. Gorzów za nami. A jeśli za kilka minut ruszacie w drogę w stronę Zwierzyna lub Goszczanowa, mam dla Was genialną wiadomość. Koniec z objazdami i traceniem nerwów. Już za chwilę powiem Wam, gdzie dokładnie zniknęły barierki i dlaczego Wasza dzisiejsza podróż będzie o wiele bezpieczniejsza i nie krótsza. Zostańcie ze mną. Szczegóły już za moment. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: przyboje Radia Plus Gorzów, a most w Gościmiu łączący Zwierzyn z Goszczanowem w ciągu drogi wojewódzkiej 157 oficjalnie został otwarty. To była ważna inwestycja, zauważa wojewoda lubuski Marek Cebula.
1: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla województwa lubuskiego. W tym roku trafią kolejne prawie 90 milionów złotych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a od 2019 roku to zainwestowane środki na poziomie około 900 milionów złotych. Te pieniądze, które rząd przekazuje dzisiaj do samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, to pieniądze, które rozwiązują problemy lokalnej społeczności. W tym przypadku połączone dwa brzegi nad rzeką Noteć, połączeni też zostali ludzie.
0: 44 miliony złotych i 162 metry wygody, która od teraz służy właśnie Wam. Wojewoda lubuski Marek Cebula nie ma wątpliwości, to była kluczowa inwestycja dla naszego regionu.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro pamiętajcie, że obchodzimy Światowy Dzień Mózgu, więc warto dać mu już dziś trochę luzu i po prostu się wyspać, żeby rano działał na najwyższych obrotach. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment startuje Lato z nutą nostalgii, na które zapraszam w imieniu Marka Sierockiego. I dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16:00.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. To przecież lato z nutą nostalgii. Przed nami kołyszące rytmy. Na początek Ace of Base, All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo, There Is a Party i Everybody.

0: To były wakacyjne, kołyszące klimaty. Grupa Mr. President utworem Coco Jumbo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

Śpiewała Linda Joe Rizzo, teraz Fancy, jeden z jego wielkich hitów dekady lat 80. Chinese Eyes. Potem F.R. David i Words będzie także duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

To był holenderski duet Fantastiki Costa Blanca, przed nami Rick Fellini, Welcome to Rimini, potem David Lime i Bambina. Będzie także Belinda Carlisle w utworze La Luna.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz kolejny miks, a otwiera go Lucia utworem Marinero. Potem Italian Boys Forever Lovers, a także zespół Tavares w nagraniu C'est La Vie. Będzie też grupa Cool and the Gang i Get Down.

Ponownie w naszym miksie Lucia, tym razem w utworze La Isla Bonita z repertuaru Madonny. Będzie też formacja P4F i utwory Notorious i Le Freak. Mel & Kim przypomną się utwory

To była Kylie Minogue, a przed nami kolejni podopieczni trio Stock Aitken Waterman, Rick Astley, Together Forever, a także trio Big Fun w nagraniu Blame It on the Boogie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go zespół Skocz utworem Mirage, potem Gazebo. Masterpiece będzie też Ken Laszlo i Tonight.

Laszlo przypomniał swój wielki hit Tonight, teraz Albert One i Turbo Deezer. Będzie też duet The Twins i Not The Loving Kind, a także grupa OMD w nagraniu Locomotion.

0: Chris Rea utworem Road to Hell zakończył ten mix i zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki.
1: Radio Plus Gorzów.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

il fait encore plus chaud.